0: Mello Radio.
1: Jestem jak worek z farsą. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: to jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić tost na koniec.

0: Epe, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

0: Meloradio Inowrocław.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Po reklamie.

0: Meloradia Inowrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, także, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią. Tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
6: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż też tam 65 lat jest podawane.
5: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodsze osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałem do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postacią choroby Alzheimera. A wobec powyższego staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
6: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, tak mniej więcej, w pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
5: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być zrealizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
6: Czyli tak stopniowo?
5: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym, teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni, ze względu na to, że ten zakres działa wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie na wieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych. W procesie miażdżycowym też to jest możliwe, a ten sprzęt, który zakupimy z Krajowego Planu Odbudowy, będzie miał takie możliwości.
6: Jakie kolejne środki, panie dyrektorze, są zewnętrzne? Szpital planuje pozyskać w najbliższych miesiącach, tygodniach, miesiącach, no może po realizacji tych inwestycji? Bo słyszałem, że już jakieś plany są.
5: Tak, tych planów jest bardzo dużo. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze kilkanaście inwestycji przeprowadzić w naszym szpitalu. Na pewno wśród takich najbliższej perspektywy to jest pozyskanie środków celem utworzenia drugiej pracowni rezonansu magnetycznego, ale także zakupu sprzętu do badań endoskopowych. Myślę tutaj o gastroskopii i kolonoskopii. Wobec powyższego taką aplikację tutaj złożyliśmy do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego celem uzyskania tych środków. Mamy także w planach tutaj wystąpienie do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o przyznanie dofinansowania celem modernizacji wind oraz zakupu łóżek dla oddziałów szpitalnych, więc to wkrótce też się, myślę, ziści. Także planujemy wystąpić do okolicznych gmin z prośbą o sfinansowanie sprzętu zabiegowego i myślę tutaj bardzo mocno o przede wszystkim laparoskopie na bloku operacyjny w celu przeprowadzenia zabiegów laparoskopowych z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii. Także o zakupie nowego artroskopu na rzecz oddziału chirurgii urazowej i ortopedii, bo to jest bardzo dużo tych zabiegów jest wykonywanych i w coraz to młodszym wieku, więc myślę, że ten sprzęt jest bardzo, bardzo potrzebny. No i nie ukrywam, że też będę starać się pozyskiwać środki przeznaczone typowo na modernizację naszego obiektu, chociażby wymianę pionów tutaj sieci wodociągowej, sieci elektrycznej, sieci ogrzewania centralnego, tak żeby przede wszystkim wprowadzić pewne oszczędności, tak, na tych obszarach, ale też żeby przy tej modernizacji chociażby poprawić komfort pobytu pacjentów poprzez utworzenie chociażby nowych toalet, tak, tak bardzo ograniczonych w pawilonach łóżkowych. Także myślę o takiej modernizacji, która będzie na wzór modernizacji oddziału chorób wewnętrznych, żeby utworzyć też sale łóżkowe z dostępem do węzła sanitarnego bezpośrednio przy tych salach chorych. Więc tych inwestycji rzeczywiście planowanych jest bardzo, bardzo dużo. Mamy w 40-lecie, w tym roku jubileusz 40-lecia naszego szpitala. Wobec powyższego przez 40 lat ta infrastruktura szpitalna nie była modernizowana, nie była wymieniana, więc myślę, że to jest ten czas, gdzie trzeba już myśleć o wymianie, o modernizacji, no i przede wszystkim stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, które pozwoli chociażby na zmniejszeniu kosztów związanych właśnie z energią elektryczną, z ogrzewaniem, bo to także jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
6: Panie dyrektorze, 2026 rok, rok nowoczesności, modernizacji, zmian, wielkich zmian. Które są najważniejsze i które największe wyzwania czekają, jakie największe wyzwania czekają na szpital? Pomimo tych kilkudziesięciu milionów, podsumowując, środków z KPO.
5: Dla mnie osobiście takim najważniejszym inwestycją, która ma miejsce, to dla mnie jest cały ten projekt związany z kardiologią, ze względu na to, że kardiologia jest raz, że bliska mojemu sercu, bo na tym oddziale pracowałem, dwa, też udzielam świadczeń w poradni kardiologicznej, ale to też jest taka zupełna nowość, tak? Tutaj zwłaszcza te świadczenia z zakresu elektrofizjologii bardzo, bardzo mnie cieszą, że one będą wdrażane i będą służyć naszym pacjentom, więc gdybym miał wyróżnić jedną taką inwestycję, to właśnie bym wymienił tą inwestycję w ten obszar kardiologii.
6: Panie dyrektorze, tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, no bo oni czekają na te zmiany, czekają na tą nowoczesność w naszym szpitalu. Co by pan im powiedział?
5: Ja chciałbym, szanowni państwo, przede wszystkim państwu podziękować za to, że każdego dnia obdarzacie nas swoim zaufaniem i korzystacie z naszych świadczeń zdrowotnych. Cieszy nas to, że zawsze możemy tutaj państwa gościć. Chciałbym przy tej okazji, życząc państwu oczywiście dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, chciałbym zapewnić, że te zmiany, które zachodzą, będą jeszcze bardziej dla państwa przychylne, bym powiedział, jeszcze bardziej będą otwarte, jeszcze bardziej będą sprzyjać większej jakości i bezpieczeństwu państwa w naszym szpitalu, więc mam nadzieję, że ta państwa opinia w dużej mierze ulegnie zmianie przez to, jak będziemy tutaj zmieniać się dla państwa. Pomimo tych trudności, z którymi się borykamy, to nie ustaniemy w naszych działaniach, żebyśmy byli coraz bardziej lepsi dla państwa, bo to państwo jesteście dla nas najważniejsi, zgodnie z naszą misją zakładu, że nie ma takiego, nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie wyleczyć, ale nie ma takiego pacjenta, któremu nie możemy pomóc. Więc szanowni państwo, proszę was o jedno, o wyrozumiałość i trzymajcie kciuki, żebyśmy się zmieniali.
6: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moim rozmówcą był dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dziękuję, panie dyrektorze.
5: Bardzo serdecznie dziękuję.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98,1 FM.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Po długiej przerwie wraca Młodzieżowa Rada Miasta Inowrocławia. O tym, czym będzie się teraz zajmować i jakie ma plany, opowie nam Krystian Kruszka. Tylko w Meloradio Inowrocław.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, pan Krystian Kruszka. Dzień dobry, panie Krystianie.
5: Cześć, Kuba. Dzień dobry Państwu.
4: Będziemy mówić sobie na ty, bo się znamy, nie ukrywajmy. Krystian, tematem naszej rozmowy jest powrót na samorządową mapę Młodzieżowej Rady Miasta Inowrocławia. Jak to się stało, że po tylu latach, przypomnij po ilu mniej więcej?
5: Tak naprawdę to powrót od około 5 do 6 lat, dlatego że Radę zawieszono w trakcie pandemii koronawirusa z przyczyn oczywistych.
4: Dlaczego w ogóle przestała działać? To była rzeczywiście ta pandemia, czy jeszcze jakieś czynniki, o których nie wiemy, a do których ty doszedłeś?
5: Tego tematu nie wierciłem, dlatego że dla mnie oczywistym było, iż jeżeli wszyscy są zamknięci w domach, no to młodzieżowi radni też są zamknięci w domach, czyli młodzieżowi radni nic nie zrobią w tym okresie. Więc tutaj tematu nie wierciłem i nie szukałem dziury w całym.
4: Jesteś lokalnym działaczem. Kiedy u Ciebie pojawiła się ta myśl, że hej, trzeba przywrócić tą Młodzieżową Radę Miasta? Bo nie ukrywam, od kilku lat faktycznie nie widziałem jej w naszych social mediach naszego miasta. I od Ciebie i od kilku też naszych działaczy dowiedziałem się, że jest nieobecna. Jak to się stało? Gdzie powstał ten pomysł? Kiedy?
5: Pomysł tak naprawdę zrodził się od tego, kiedy człowiek przechodzi z podstawówki do liceum i tak się zastanawia, że w sumie poszedłby gdzieś na kawę, poszedłby gdzieś pograć, nie wiem, w kosza, w siatkę, coś porobić, wiesz, tak społecznie. Ale że w Inowrocławiu jakoś za bardzo klubów młodzieżowych ani niczego ten deseń nie było i po prostu jak się pytał starszych kolegów, to jeździli do Bydgoszczy, do Torunia, no to człowiek pomyślał, że hej, a nie było czegoś takiego jak Młodzieżowa Rada, która zwracała uwagę właśnie na potrzeby młodych mieszkańców naszego miasta? No była.
4: Czyli też były osoby, które nie wiedziały w ogóle, że ona przestała istnieć, a nie wiedziały w ogóle, że ona była w pewnym momencie.
5: Tak, dużo osób w ogóle było zdziwione w pewnym momencie, zwłaszcza z mojego rocznika, roczników mi bliskich, dlatego że jesteśmy tym pokoleniem COVID-u, który tak naprawdę lata przejścia między podstawówką a liceum, no był zamknięty w domu.
4: Jakie liceum kończyłeś? Znaczy kończyłeś, jeszcze nie skończyłeś.
5: No ja uczęszczam jeszcze do Kasprowicza przez piękny ponad rok, bo maturę nie piszę w tym roku, tylko w następnym.
4: Konkurencja. Żartuję, bo jestem po konopie.
5: To o wiesz. Jezus.
4: Nie, no ale my się lubimy, przecież nasze placówki się lubią. Tutaj w komentarzach może będą absolwenci, to potwierdzą. Kiedy pojawił się ten impuls do działania, ta frustracja, można powiedzieć w cudzysłowie, potrzeba rozmowy z drugim człowiekiem, z młodzieżą inowrocławską?
5: Wiesz co, tak naprawdę impulsem okazało się to, że zbliżały się wybory samorządowe, co tak naprawdę skłoniło nas jako młodych ludzi, którzy po części zaangażowali się w kampanię, inni wspierali gdzieś inicjatywę z boku, spoza kamer, ale ja na przykład wybrałem opcję wsparcia radnych z Koalicji Obywatelskiej, ponieważ w rozmowach z nimi wyrażali oni bardzo dobrą relację do powrotu Młodzieżowej Rady. Część osób to nawet deklarowała przed kamerami, a że wyszło jak wyszło, to już jest druga sprawa. No i tak naprawdę wybory, większość w Radzie uzyskała ta Koalicja Obywatelska. Bardzo przychylny pomysłowi powrotu Rady był przewodniczący przez 50 dni, o ile dobrze pamiętam, go później odwołano, pan Patryk Kazimierczak, z którym mieliśmy się gdzieś umawiać już na spotkanie w sprawie tego, by porozmawiać, jak ta Rada powinna wyglądać i wrócić.
4: Czyli można z Twojej wypowiedzi wysnuć, że jeżeli by ta większość od razu po wyborach samorządowych była cały czas, to Młodzieżowa Rada może szybciej by powróciła, bo na jakim teraz etapie jest powrót tej Młodzieżowej Rady? Bo wiem, że już papiery są, że tak powiem.
5: Powrót jest na takim etapie, że w 2024 roku po wyborach pojawił się w jednym z lokalnych mediów artykuł o tym, że młodzieżowi radni wrócą już w tamtym roku do ratusza. Przypomnę, mamy 2026 rok. Dopiero teraz otrzymałem odpowiedź od prezydenta, że wybory są wpisane do pracy jednej z komisji na pierwszy kwartał, więc trochę artykuł się pomylił o dobry rok i jestem święcie przekonany, że jeżeli większość byłaby taka, jaka była od początku wyborów, Młodzieżowa Rada już by funkcjonowała.
4: A jak wygląda droga od pomysłu do realnych działań? Mówiłeś coś o Rzeczniku Praw Dziecka, dobrze pamiętam?
5: Tak.
4: Na tak zwanym poza anteniu.
5: Poza anteniu.
4: Jak długo trwała droga?
5: No, z panią rzecznik kontakt akurat wywodzi się u mnie trochę z czegoś innego, ze współpracy z NGO-sami i pracą głównie przy kwestii Sejmu Dzieci i Młodzieży. Oczywiście, tak jak tutaj mówisz, że poza kamerami, to tam w przerwach była chwila, by porozmawiać z panią rzecznikiem na ten temat. Pani rzecznik zainteresowała się tematem, mówiła, że wyśle pismo, tak jak mówiła, tak zrobiła i domyślam się, że stąd też jest efekt.
4: Czyli to nie było, to nie były tylko takie trzcze gadanie, tylko rzeczywiście zaczęła działać. Czy byłeś w Sejmie Dzieci i Młodzieży?
5: Nie, nie byłem. Ja jestem tym tak naprawdę rocznikiem, który jak mógł iść, to się rozpoczęło wielkie losowanie. Więc ja się na to nie łapałem, się nie wylosowałem.
4: A jakie wielkie losowanie? Jak to wyglądało?
5: Ogółem formuła Sejmu Dzieci i Młodzieży już trwa prawie 30 lat, ale co marszałek, co zmiana we władze kancelier Sejmu, to trochę inna formuła. I ta formuła po objęciu stanowiska marszałka przez Szymona Hołownię uległa zmianie. Kiedyś to wyglądało tak, że to był konkurs i najlepsze prace z konkursu wygrywały i zostali ci laureaci i tymi parlamentarzystami na jeden dzień. Zmiana formuły polegała na tym, że już nie było konkursu, ale było jedno wielkie losowanie i młodzież, która była chętna do tego konkursu, ale już nie tak chętna do losowania, no śmiała się, że to trochę jak w Totolotku. I szczerze, jeżeli włączy się nagrania, bo to wszystko jest klarowne, publiczne, są miłe panie z Kancelarii Sejmu, które stoją przed stolikami z takimi, ja się śmieję, że jak jest na złotą rybkę, kula i trwa takie losowanie Totolotka, no...
4: Trzeba szóstkę, że tak powiem, mieć tutaj w losowaniu. A ktoś z twoich znajomych był? Z Kasprowicza?
5: Wiesz co, z Inowrocławia nie znam osoby, która była, ale poznałem osoby, czy to z Warszawy, czy to z Trójmiasta, które brały udział aktywnie i bardzo dobrze wspominałem ten okres, dlatego cieszę się, że pani rzecznik dąży do zmiany formuły.
4: Ode mnie, jeśli dobrze pamiętam, 6 lat temu, 7 lat temu była Ola Pfeiffer, Klaudia Szóstka i Filip Sęcki, których oczywiście serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Jak dzisiaj? Jaki dzisiaj jest plan na Młodzieżową Radę Miasta? Co młodzież straciła przez te lata nieobecności, twoim zdaniem?
5: Tak naprawdę młodzież straciła instytucję, która pozwala być prostym przekaźnikiem pomiędzy młodzieżą inowrocławską, a ludźmi tak naprawdę rządzącymi w mieście. Czy to prezydentem, czy radnymi, czy prezydium Rady Miejskiej. To pokazuje Młodzieżowa Rada Powiatu, że naprawdę da się być pośrednikiem w prostszy sposób niż wysyłanie miliona pism czy telefonu przez 4 wydziały.
4: Co się dzieje dzisiaj w Młodzieżowej Radzie Powiatu? Jakie macie plany? Jaki macie realny wpływ na rozwój?
5: Aktualnie Młodzieżową Radę Powiatu przejąłem przewodnictwo pod koniec listopada, ale przygotowujemy się do takiego wielkiego rebrandingu, jak to nazywam, ponieważ ogłosimy konkurs, do którego Państwa serdecznie zapraszam, na zmianę loga. Planujemy, mamy 3 komisje powołane. Sportu i zdrowia, tylko razem edukacji i kultury. Na pewno będziemy kontynuować te piękne pomysły i idee jak Młoda Sztuka Powiatu Inowrocławskiego, jak turniej na pewno e-sportowy. Chcemy więcej turniejów sportowych. Gdzieś dążymy do konferencji o zdrowiu psychicznym, ale o tym myślę, że powiem, jak będziemy bliżej tego wydarzenia i więcej rzeczy będzie dopiętych.
4: Turnieje sportowe, gdzie były organizowane?
5: To jeszcze wszystko zależy tak naprawdę od wsparcia powiatu, od wsparcia szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Ale nie okłamujmy się. Czy to chemik, który ma klasę sportową, czy pierwsze liceum, które ma klasę cybermil. Nie wiem do końca, jak z tym cybermilem jest, czy można użytkować, bo to jest sprzęt dofinansowany z ministerstwa, ale wiem, że klasa e-sportowa w chemiku na pewno CS-a czy FIFA odpali.
4: Wyobraź sobie taki turniej e-sportowy na hali widowiskowo-sportowej. Jezus Maria, tam turniej w CS-a ogólnopolski to by się, tutaj to by się, że tak powiem, schował na tym miejscu. Kim dziś dla młodzieży w Inowrocławiu jest właśnie przewodniczący Rady Powiatu? Jakie są twoje obowiązki?
5: O Boże, to byś musiał spytać młodzież w Inowrocławiu.
4: Spokojnie, no właśnie rozmawiam z nią. Ja też chyba jeszcze, mogę powiedzieć w cudzysłowie, się do niej zaliczam.
5: Tak, tak.
4: Oczywiście.
5: No, definicja cię łapie.
4: Starsza młodzież. Starsza młodzież.
5: Chyba mówi o 34, 35
4: roku
5: życia.
4: No, proszę bardzo.
5: Łapiesz,
4: no. Tak o golebro do 15 lat. Jakie są twoje obowiązki jako przewodniczącego? Co musisz robić?
5: Tak naprawdę do moich obowiązków statutowych, no to jest godne reprezentowanie. To zawsze lubię po prostu ten wpis w statucie, który mówi tyle co nic. Ale tak naprawdę moim głównym zadaniem, które jest jednocześnie obowiązkiem, jest po prostu przewodnictwo Radzie. Zwoływanie sesji, pomoc, wsparciu w kontakcie z organem prowadzącym czy innymi instytucjami, z którymi chcemy nawiązać współpracę. Ale przede wszystkim chyba być po prostu przekaźnikiem. Ja to tak nazywam, bo taka jest nasza rola. Tak działaliśmy podczas szklanki i chyba się dobrze spisaliśmy.
4: A czy Urząd Miasta od razu był na tak, już wracając teraz do tej Młodzieżowej Rady Miasta, czy trzeba było rzeczywiście ich troszeczkę przekonywać?
5: No z urzędem to jest bardzo...
4: Bo ta droga była rzeczywiście, nie była krótka, z tego co mówiłeś.
5: No z tym urzędem to jest, tu jest specyficzna sprawa, że ten artykuł trochę zbił nas z tropu, ponieważ jeżeli mówi się o tym, że ona wróci w danym roku, to człowiek jakby bierze to jako coś, co się stanie. Czyli nie walczy o to, żeby ona wróciła. Ja wtedy składałem poprawki do statutu. Część została przyjęta, część została odrzucona. Ale no jednak już wtedy myśleliśmy, że ona wróci w tym 2024 roku.
4: I dopiero teraz widzisz, który jest 2026. A jak wyglądają w ogóle plany? Czy będzie się różnić od tej Młodzieżowej Rady, która już była przed pandemią? No załóżmy, że pandemia była takim momentem, kiedy ta Młodzieżowa Rada Miasta przestała istnieć w naszym ratuszu. Czy rzeczywiście, czy będzie identyczna, czy będą jakieś zmiany? Może organizacyjne?
5: Jak to na to wyglądać? Pytanie zna odpowiedź tylko nasz ratusz. Ja jako pełniący funkcję, ale wypowiadając się prywatnie dzisiaj, jako po prostu Krystian Kruszka, działacz społeczny, tutaj, a nie w imieniu Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, ja mogę po prostu zadeklarować, że będę wspierał dążenie młodych ludzi do tworzenia na terenie naszego powiatu, w tym i miasta, młodzieżowych rad. Będę służył im nomen omen radom, ale i realnym wsparciem. A to, jak to będzie wyglądać, na ile samorząd im pozwoli, to już jest kwestia pana prezydenta oraz Rady Miejskiej.
4: Co młodzież według ciebie rzeczywiście straciła i co twoim zdaniem może dzięki niej zyskać dzisiaj, na 2026? No wiadomo, dynamicznie się rozwijamy, Polska się dynamicznie rozwija, młodzież ma różne potrzeby i też rozrywkowe. A taka Młodzieżowa Rada, nie ukrywajmy, jest taki, można powiedzieć, preludium do tego, żeby tą rozrywkę w naszym mieście dać.
5: Powiem to, co już podkreśliłem, straciliśmy przekaźnik, który mam nadzieję właśnie wróci i pozwoli usprawnić i zapobiec no, złym decyzjom organizacyjnym albo jakimś wtopom jak InnoRap Festival, ponieważ inicjatywa szczytna, bardzo fajna, ale ceny biletów były tak zaporowe, że część ludzi po prostu stała pod płotem, a frekwencja nie pozwalała.
4: Rozmawiałem kilka tygodni temu z panią dyrektor Dominiką Zielińską, panią dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, na temat młodzieży przy Galerii Solnej, która się gromadzi. Mówiła właśnie mi, że mają jakiś pomysł, żeby dać im jakieś miejsce. Czy u was też w kuluarach, można powiedzieć, w waszych rozmowach pojawił się ten pomysł? No bo nie ukrywajmy, bardzo dużo ich się widzi, zwłaszcza w okolicach weekendu. I przydałby się jakiś klub, może coś? Tutaj podpowiadamy Młodzieżowej Radzie.
5: No ja powiem wprost, a gdzie mają się podziać? Tak naprawdę, gdzie ta młodzież ma się podziać? Często słyszy się o tym, że potrzebna jest jakaś dyskoteka, jakiś klub młodzieżowy, kawiarnia młodzieżowa. To się różnie określa, ale tak naprawdę tu będzie potrzebne duże wsparcie. To jest duża rola samorządu, ponieważ Młodzieżowa Rada może tyle, na ile im organ prowadzący pozwoli.
4: A kim dzisiaj jesteś?
5: O Jezus.
4: To jest dobre pytanie. Kim dzisiaj jesteś?
5: A kim mam
4: luty?
5: To jest dobre pytanie, no kim jestem? Dzisiaj jestem Krystianem Kruszką. Tego raczej nie zmienię.
4: No, są różne metody, żeby takie rzeczy zmieniać. Zobacz, już słychać za naszym redakcją, że ludzie wychodzą, a my tutaj poważne rozmowy prowadzimy o społeczności naszego miasta. Bardziej społecznik, organizator, czy taki, można powiedzieć, głos tej młodzieży.
5: Wiesz co,
4: Kasprowicza. No
5: zawsze z takim
4: Kasprowicza wracamy.
5: Bardzo mocnym, podniosłym przekazem. Ja zawsze gdzieś tam stopniowo go wyciszam, bo ja się nie uważam za ani wielkie medium, czy zbawienie, czy jak to tam jeszcze określić. Ja po prostu realizuję to, o co się mnie prosi, o to, w czym widzę, że mogę się przydać, coś na ten temat wiem i widzę, sam czuję, że to jest potrzebne. Ponieważ naprawdę wystarczy wyjść na ulicę i spytać się, gdzie młodzież z Inowrocławia spędza czas wolny, to najczęściej odpowiedzą, że w Bydgoszczy lub Toruniu.
4: No to jest właśnie czynnik negatywny chyba naszego miasta, jeśli chodzi o rozrywkę. Zrobiłem też bardzo dużo odcinków, no kręcimy Inowrocław, jak pewnie wiesz, ten cykl. I dużo było poświęconych właśnie, czego brakuje, jakichś restauracji, kawiarni, klubów na rynku. Zobaczymy, może wam się uda coś załatwić w tej materii, czego wam oczywiście serdecznie życzę. Skąd w ogóle u ciebie potrzeba angażowania się w sprawy miasta? Gdzie to się narodziło?
5: Ta potrzeba, mi się wydaje, narodziła się w sumie gdzieś po części z braku.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: To jest ty. tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Poranek w naszym mieście spokojny. Ruch umiarkowany, a przejazd głównymi ulicami jak Kasprowicza, Toruńska czy Dworcowa bez większych utrudnień. Kierowcy, zachowajcie ostrożność przy przejściach dla pieszych. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Do usłyszenia.

Dzisiaj od rana mamy dla was coś, co lubicie najbardziej, czyli piątek. Tak super się ten dzień zaczyna i mamy też merch. Już za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia. No to podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej, dzień dobry. W pół do siódmej.

I jak miło się od razu zrobiło, nie? Milky, David Guetta, Just The Way You Are. To tak dla was właśnie od rana w Melo. Podkręcamy tempo i podkręcamy ten piątek. I mam dla was kubek Melo Radia, żeby było jeszcze fajniej od samego rana. A to znaczy, że powinniście już dzwonić do nas pod 321-321-777. To jest numer prosto do nas, do Melo Radia. Dzwońcie, korzystajcie, jak tam forma wasza, jakie plany na weekend. Co tam się u was dzisiaj w piątek szykuje, co? Albo co tam się odstawia, albo co ogarniacie dzisiaj od samego rana. No dajcie znaka i trzy szoty też mam dla was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Melo Radia teraz i zgarniajcie kubek Melo za 27.

0: Super, są te dźwięki w tym numerze Magnetic Pulse. Od rana tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie, ja mam propozycję. Wy dzisiaj bądźcie jak Magda. Zróbcie coś pierwszy raz w życiu. Cześć, Magda.
1: No cześć, witamy.
0: Siemanka, a to pierwszy raz to telefon do Melo, tak z samego rana, no nie?
1: No nie, tak wyszło, dzięki synowi, bo mnie namówił.
0: No i dobrze, trzeba się dać namówić na fajne rzeczy. Magda, co ty planujesz dzisiaj? Jak twój piątek będzie wyglądał?
1: No na razie standardowo praca, a po pracy wieczorem koncert, super.
0: No i myślę o tym, co będzie wieczorem, jak od imprezy zaczynasz, to ten weekend zapowiada się energetycznie. To ja też zapowiadam, że teraz...
1: O, tak, tak.
0: No i dla ciebie mam uwaga. Trzy szoty w Melo. No to lećmy. Magda, telefon podgłośniony czy wyciszony?
1: Podgłośniony.
0: Chwilę musiała pomyśleć. Dobra, uwaga, wolisz spanie pod kołdrą czy pod kocem?
1: Kołdra.
0: A na paznokciach to hybryda czy żele?
1: Żele.
0: Jednak, dobrze, wybór jest konkretny po chwili zastanowienia, a ja bez zastanowienia już teraz ci mówię, że pakujemy dla ciebie kubek Meloradia i taki merch już teraz wysyłamy. No mega piątku ci życzę, super, bo fajnie dzięki. Się zaczął. Cześć Magda, bye, hej, hej.
1: Dzięki wielkie, dzięki, hej, hej. Trzy szoty w Melo.

0: Return Nightcrawlers i to się nazywa znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. Jesteście razem z Melo w piątek rano. No i on to wiadomo, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Jak mówię on, to myślę, że ty.
1: Czy ja wiem, czy w odpowiednim wolałbym być w Meksyku, o którym będę mówić?
0: To już za chwilę w newsach, a teraz za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: Zokar i ja, czyli End of Dust w Melo. Dobrze działają takie numery od samego rana, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy dobrze zadziała dzisiaj pogoda? O tym też za chwilę.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
16: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
17: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
16: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
17: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
18: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
0: Po reklamie.

0: Погода.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Weekend w naszym mieście zaczynamy spokojnie i całkiem przyjemnie. Poranek będzie pogodny, choć gdzieniegdzie mogą jeszcze pojawić się chmury. Na szczęście nic poważnego nie zapowiada się na ten czas, więc można szykować się do pracy i szkoły bez obaw. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98,1 FM. Do usłyszenia.

0: Na zegarach już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: A zaczynamy od meczu otwarcia mundialu, który zwyciężył Meksyk. Współgospodarze turnieju pokonali na stadionie Azteka reprezentację RPA 2-0. Dziś zagra drugi ze współgospodarzy mundialu. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki amerykańskiego prezydenta wobec Teheranu. Wcześniej ostrzegał przed kolejnym nocnym atakiem. A w Polsce bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki trzeba zapłacić nawet 25 zł. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
2: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
3: Jakie są ceny?
2: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
1: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej, ale najwcześniej za 2 tygodnie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Było bardzo blisko, ale się udało nie trafić. Piątek, ale nie 13, tylko 12 dzień czerwca. Dzisiaj mamy dla was i dużo energetycznej muzy od rana. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzień dobry, hej!

Florida i I Cry w Meloradio. Już 13 minut po godzinie 7. Ja wiem, że wy wiecie, ale ja to powiem jeszcze raz. Piątek mamy dzisiaj. No i mamy jeszcze dwa słowa, od których od razu zrobi się wam goręcej. Sunrise Festival. Kołobrzeg w samym środku wakacji będzie miejscem, gdzie pojawią się najlepsi DJ-e. No i wy też tam możecie być razem z Meloradiem, bawić się tak, że zapamiętacie to na długo. A jak brakuje wam biletu, to luz, nie martwcie się, mamy zapro dla was. Bilety będą do zdobycia w Meloradiu już dzisiaj. I już dzisiaj na naszej antenie od 21:00 Sunrise on Air w Meloradiu. Najlepsza klubowa muza, która wkręci was w ten wyjątkowy klimat. A teraz jedna z gwiazd Sunrise Festival. James Hype.

0: Możesz, możesz. Wszystko możecie, jak się okazuje. To była Natalia Nykiel w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, trafiłem na niezły ranking. Wychodzi z niego, że jesteśmy w kilku tematach mocno powyżej średniej. No, okazuje się na przykład, że w Polsce najszybciej z całej Europy, wyobraź sobie, rośnie liczba dolarowych miliarderów. Znasz jakiegoś?
1: No. Nie, chyba że ty się nie przyznajesz.
0: Jesteśmy na tej liście zaraz za Arabią Saudyjską, czujecie to? I ma być jeszcze lepiej, bo liczba tych bogaczy ma się w ciągu kilku najbliższych lat aż podwoić. Robi się luksusowo, nie ma to jak być zarobasem. No i jest też mowa o tym, że Polacy w tamtym roku przepracowywali średnio 38 godzin tygodniowo. Jesteśmy wśród najbardziej zapracowanych narodów w Europie. No, z czegoś ta kasa musi wynikać, nie?
1: No, to jest tak, że szef mówi, że jak będziesz znowu tak dobrze pracował, to kupię sobie nowe auto albo zainwestuję w dolary, nie?

0: How does it feel? I Dub Dogs w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. No idealnie się ten piątek dzisiaj wam układa od samego rana. Dajecie świetnie radę i spokojnie na pewno ze wszystkim zdążycie, z czym powinniście do ósmej. Jeszcze trochę czasu macie. Trochę ponad pół godziny. Calvin Harris w Melo za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
1: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
3: M to muzyka, która...

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: Codziennie. Tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: 24 Info.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
13: Po reklamie.

Tak jak David Guetta, Remember w Melo Radio. Słuchajcie, wiecie jak to jest, nie? Wchodzicie na jakąś stronę internetową, zaczynacie robić zakupy, a potem dorzucacie do koszyka, dorzucacie jeszcze i czujecie, że to takie fajne jest i w ogóle. I słuchajcie, w Korei Południowej to bardzo dużo osób ma z tym problem, bo wydaje za dużo kasy w sklepach internetowych i to już prawdziwy zakupoholizm. Ci ludzie tłumaczą, że muszą tak robić po prostu, no bo czują, że zakupy to są dla nich mega emocje i to już nie chodzi nawet o to, że znajdą jakąś fajną rzecz.

0: tylko oni kupią coś, to przyjdzie i w zasadzie to już ich to nie interesuje, bo zamawiają coś następnego i następnego i tak to się nakręca. No i takie kupowanie powoduje u nich wyrzut dopaminy. I teraz słuchajcie, żeby im pomóc, wymyślono nową usługę. Jak tak to czytam, to trochę nie rozumiem, ale słuchajcie, są strony, na których możecie wrzucać do koszyka różne rzeczy, niby je zamówić, robić godzinami zakupy, a później śledzić trasę dostawy, ale tak naprawdę to nie dostajecie żadnych paczek, nic do was nie dociera, no i jedyny plus tego wszystkiego to, że nie wydajecie żadnych pieniędzy.
1: Niemożliwe.
0: Kogoś to cieszy.

0: Annemarie, najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Meloradiu. I na meloradio.pl też możecie głosować na wasze ulubione numery do naszej listy, która dzisiaj. A za chwilę newsy.
1: A w nich Lajkoniku Lajlaj. Wczoraj biegał po Krakowie Lajkonik.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Ilinium i Eli Golding, jak słychać, jest na to czekać. No dobra, i pogoda też tam coś delikatnie mówi, że się poprawi. Za chwilę szczegóły, za 8:00.
2: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazdy przebiegają płynnie. Kasprowicza, Dworcowa i Toruńska przejezdne, a Rondo Solidarności bez utrudnień. Kierowców prosimy o ostrożność. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Dzień w naszym mieście nadal z piękną aurą. Dużo słońca, przyjemna pogoda i naprawdę komfortowa temperatura. Wieczór także zapowiada się spokojnie i bez większych zmian. To taki dzień, kiedy miasto żyje trochę wolniej i zdecydowanie bardziej przyjemnie. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Już prawie 8 rano. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Policja i prokuratura pracują w Lutoryżu pod Rzeszowem. Wczoraj operator koparki natknął się tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to ciała co najmniej 13 płodów. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. To w meczu grupy A piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie rozegrane zostało w Guadalajarze. Do późnego wieczora trwały wczoraj harce krakowskiego Lajkonika. Jak co roku, przebrany za brota tego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co ma przynosić szczęście przez cały rok.
3: Lajkonik!
4: Jakie to będą harce w tym roku?
5: Szybkie!
6: Super! Każdy powinien się znaleźć na takim czymś.
7: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie.
2: Pochód Lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Piątek mamy, czujecie to? To dopiero się zapowiadają harce, a przecież u nas weekend zaczniecie wcześniej. Bądźcie z Melo, podkręcamy tempo, jest już 8. Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Stawi Romeo, Felix Jan w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 8. No i czekamy na was. I to na dwie osoby już teraz. Bo jest szansa zgarnąć super Melo merch, więc szybko dzwońcie do nas.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia.
0: A jak Marcin coś mówi, to trzeba to wykonać. 321-321-777 to teraz najlepszy moment, żebyście zadzwonili, wzięli udział w naszej zabawie, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby do zgarnięcia. Melotorba, iskiety Meloradia i merch też mamy. Czekamy na was, to teraz.
1: Trzeba wykonać, mówisz, zrób mi herbatę.

0: Klasyczek wzięty na warsztat, Torres Dzeko i numer, który podgrzewa mocno dzisiaj piątek od samego rana. 17 minut po 8 już mamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: I mamy dwóch zawodników, którzy chcą to dzisiaj udowodnić. Jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
2: Hello, witam.
0: Hello, cześć, witamy. Grzesiek to jest ten gość, który wam paczki rozwozi i też dużo pracy ma na weekend. Trzymamy kciuki. Dasz radę, Grzesiek? Jest Rafał. Siema, Rafał.
3: Damy.
4: Cześć, siemanko,
0: hej. A Rafał też w pracy jeszcze, ale w weekend to planuje za miasto wyskoczyć. No to fajne plany macie. Ja mam w planach zabawę gotowi na wszystko i chciałbym rozdać wam fajny merch. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi i melotorbę za jedną. Najważniejsze, zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi.
2: Dzień dobry.
0: Halo, z kim wy rozmawiacie? Tu jestem, halo, skupienie.
5: No.
0: Jesteście?
4: Jesteśmy.
0: Muszę was tutaj do pionu, no, zmobilizować. No. Dobra, uwaga, to startujemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pamiętajcie, że zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Pytanie pierwsze. Ile procent ludzi na świecie mieszka w Azji? Około 30 czy około 60?
4: Rafał? 60.
0: 60! Bardzo dobrze, Rafał. Powiedział to takim głosem, jakby wszystkich policzył i wiedział i był pewien.
5: Bo pewnie policzył.
0: Pewnie policzył, jak to Rafał. Dobra. No, spoko luz. Tak trzeba żyć. Uwaga, pytanie numer 2. Gdzie Daria dzisiaj jedzie? Nad morze czy na Juvenalia pod Beskidzia?
4: Rafał, no. Na Podbeskidzie na 100%.
0: Na 200 nawet, brawo! Rafał, ale rozjechałeś temat dzisiaj. Brawko dla ciebie od Darii. Też elegancja, normalnie. Dwie dobre odpowiedzi z Kiety Meloradia już pakujemy. I wysyłamy. Grzesiek, spokojnie, no jak ty na co dzień paczki rozwozisz, to my też mamy jakąś paczkę tutaj dla ciebie. Fajny merch ci również pakujemy i już wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: A was sprawdzamy zawsze rano, tylko w Meloradio. Codziennie po 8 rano, od poniedziałku do piątku kolejna szansa po weekendzie, no to nastawcie się odpowiednio.

0: Elona, talk to you, w Melo, tak podkręcamy tempo w piątek rano. Sunrise on Air już dzisiaj po 21 na antenie Melo Radia. Najlepsza klubowa muza, jaką dobrze znacie ze Stan Sunrise Festival i dziś znów okazja, żeby zdobyć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już w samym środku wakacji, nie może was tam zabraknąć. Słuchajcie Melo, bilety na naszej antenie dla was już dziś.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie, karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
20: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert.
0: eksperta nie masz.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
23: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
24: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
25: Po reklamie. Meloradio i Wrocław.

0: Blaise Kisses w Melo Radio. Podkręcamy tempo w piątek rano. Pewien Anglik, słuchajcie, odebrał niedawno przesyłkę. Dostał egzemplarz magazynu dla rodziców, no, który zamówił, to prawda, okej, ale jakiś czas temu, dlatego się facet zdziwił mocno, bo jego dzieci już zdążyły dorosnąć. Ogólnie to zamówił sobie tę przesyłkę 19 lat temu, nie?
1: To będzie miał dla dzieci, jak będą wychowywały wnuki.
0: Słuchajcie, ale gdzie to było? Gdzie to się zapodziało? 19 lat, no. Ale no trzeba przyznać, dotarło. Dotarło, komuś na pewno się przyda. 19 lat, po tylu przesyłka dotarła do niego.
1: Gdyby to było w USA, to bym się nie zdziwił, ale że to w Wielkiej Brytanii...
0: A wy narzekacie, że na weekend długo czekaliście? Piątek dzisiaj, a weekend zaczniemy wcześniej, bo w Melo jeszcze razem z wami przed 10. Teraz jesteśmy 17 minut przed 9.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szukaj Liwka, chcę więcej w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w piątek rano. I mamy też Marcina, a Marcin ma newsy, a ja mam wyzwanie dla ciebie, taki challenge szybki. Chcesz? Bo my chcemy więcej, słuchaj, od ciebie. Tego, co ci najlepiej wychodzi, dlatego w tych newsach chcemy usłyszeć takie trzy słowa. Uważaj. Pszczyna, szczebrzeszczyn i chrząszcz.
1: Okej, nie ma problemu. Mam taki news.
0: Czyli załatwiłem wam to. To już za chwilę za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada. Boy, you turn me w Melo. Tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
2: Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia. Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Świeżo tu.

0: do obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL. Rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: OMG, wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za jedną złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
8: MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Po reklamie.

Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Na zegarkach prawie 9, a ruch w mieście wciąż spory. Małe korki na Laubica i w rejonie ulicy Ratuszowej. Kasprowicza przejezdna, ale przy Dworcowej trzeba zwolnić. Kierowcy, zachowajcie ostrożność. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Nad naszym miastem utrzymuje się słoneczna i bardzo przyjemna pogoda. Na ulicach, ścieżkach rowerowych i w parku solankowym można spotkać wielu mieszkańców korzystających z dobrej aury. Uwaga słuchacze, to naprawdę idealny moment na spacer, rower albo chwilę relaksu poza domem. Widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Patostreamy będą karane więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania takich treści. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
3: Patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów.
2: Ustawa trafi teraz do Senatu. F-35 nad Polską. Przed południem co najmniej 3 myśliwce uroczyście przelecą już w biało-czerwonych barwach nad naszym krajem. To w ramach uroczystego powitania z Polską. Mają pojawić się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Tymczasem chrząszcz ze Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie trafi do Pszczyny na Śląsku. Dębowy pomnik ma być symbolem przyjaźni między miastami z wiersza Jana Brzechwy. Odsłonięcie figury jutro o 13:00.
1: Ależ pięknie się wgryzłeś w ten temat. To ja mogę Wam powiedzieć, że my jeszcze bardziej podkręcamy tempo, bo piątek mamy, weekendu początek już niedługo. Gdy inni gadają, my już gramy. Siema, hej, jest 9:00.

0: Dzięki, że jesteście tu. Piątek mamy, no dzięki za piątek, dzięki za taki numer. To Lanbury Trips w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Jeszcze w tej godzinie razem z wami zaczniemy weekend. To będzie to, na co czekaliście tak długo. Dzisiaj piątek, 12 czerwca. Się nam udało. No. 13 jutro wypada, nie? A dzisiaj wypada dzień stylistki paznokci, także wiecie, dzisiaj jakiś dobry styl, żeby nie powiedzieć stylowa, w różnych opcjach wskazane, jak najbardziej.
1: No chyba by mi się przydała, no.
0: Działaj.

0: Ray Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dziś piątek, mamy 16 minut po 9. Cały czas zbieramy ekipę na Tomorrowland. Zgłosiliście się już, czy jeszcze nie? Czasu coraz mniej. Wykorzystajcie taką szansę, która przecież nie zdarza się często. Iza i Łukasz już wiedzą, że będą tam z nami.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland!
0: I o to chodzi, słuchajcie, żeby zapewnić sobie miejsce w autokarze, którym zabierzemy was, bo przecież transport zapewniamy również. Do tego Tomorrow paki fantastyczne, które będziecie mogli zgarnąć. Czekamy na was na meloradio.pl. Wchodźcie, napiszcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i dołączcie oczywiście odjechane, fajne, oryginalne filmy i fotki. Czekamy na was. A jak przygotować się do Tomorrowland, to Iza wie bardzo dobrze.
2: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: Łukasz, a na co czekacie najbardziej?
3: Artystów, oprawę całą, sceny, no i dobrą muzykę.
0: To my czekamy na was na meloradio.pl. Szansa na to, żeby dołączyć i wybrać się z nami i przeżyć coś wyjątkowego w magicznym świecie Tomorrowland.

0: nie ma. Beautiful w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 26 minut po 9. Słuchajcie, jest kilka złych nawyków, przez które ludzie tracą pieniądze i to naukowo udowodnione. To między innymi unikanie wyzwań, a okazuje się, że warto je podejmować, bo jak unikacie wyzwań, to zabieracie sobie szansę na zdobycie pieniędzy. Innym nawykiem jest tłumaczenie samemu sobie, że skoro nie macie kasy, to tak już musi zostać. A ja mam propozycję, żeby wyrobić sobie zupełnie inny nawyk. Słuchajcie, Melo, bo to tutaj możecie zdobyć szybką kasę, a dzisiaj do wzięcia dla was czeka aż 500. Czekamy na was. To na co pójdzie? Jaki macie pomysł? Na co przyda się wam szybka kasa od Meloradia? Aż 500 do zgarnięcia. Zgłaszajcie swoje pomysły na meloradio.pl. Kasa wpadnie wam od razu.
1: Meloradio Inowrocław na 98.1 FM. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi? Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.

wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Dobry Ponte Tando. Melo Radio, podkręcamy tempo i mamy dla was zapro na coś wyjątkowego, co kojarzy się wam z super muzą, mega ludźmi, najlepszymi przeżyciami, wyjątkowymi DJ-ami. To oczywiście Sunrise Festival. Spotykamy się w Kołobrzegu w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia i razem bawimy przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Będą Rehab, James High, Paul Van Dyke, Cosmic Gate, Axwell i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. Chcecie tam być? To słuchajcie Melo, bo bilety już dziś znów pojawią się dla was. I dzisiaj też po 21 Sunrise on Air na naszej antenie w Melo Radio. Okazja, żeby poczuć ten wyjątkowy klimat przy setach znanych wam właśnie z Sunrise Festival. Bądźcie blisko Melo za 20:10.

0: Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. No i teraz taki najlepszy czas przed wami, który wam otwieramy właśnie teraz w Melo.
1: Wow, brawa dla tego weekendu.
0: Brawo wy, słuchajcie, w końcu tak jak wydaliście radę, to nikt nie dał rady, no, w tym tygodniu. Także weekend zdecydowanie zasłużony dla was wjeżdża teraz najszybciej, najwcześniej, jak zawsze, razem z Melo. To co? Skuter!

0: No i wiadomo, jest już weekend razem z Melo, rozpoczęty i otwarty. Skuter zagra też na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a teraz to już nieźle wam zagra Adi. Siema.
1: Siema, sorry, po szefowi odpisywałem. Jest piątek i zaraz jest weekend i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
2: No i super, co prawda krótszy niż ostatnio weekend, ale spoko.
1: Jest dziesiątej i zagramy. No, Huntrix i Golden, czyli zrobi się K-popowo.
0: No po co ty odpisujesz szefowi? Przecież możesz mu powiedzieć.
1: No nie mogę,
0: Możesz.
1: Pisze do mnie, zobacz, no.
0: No to powiedz mu teraz, no.
1: No? Nie, bo się obrazi, a wiesz, no.
2: Ale na pewno słucha.
1: Ja mam kredyt! O.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99, a wszystkie mrożone ryby panierowane, druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.
8: MediaMarkt. Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
10: Kopelatko w boju.
11: Ty ducha we mnie masz.
9: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
13: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cennikach dostępnym na stronie.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Po reklamie.

0: i Jakub Kozłowski wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 10 ruch jest umiarkowany, ale zwróćcie uwagę na okolice ulicy Dworcowej i Kopernika, gdzie mogą pojawić się chwilowe spowolnienia. Poza tym ruch jest płynny. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Nad Inowrocławiem dużo słońca i bardzo przyjemna aura. W parkach, na deptakach i w solankach można spotkać wielu mieszkańców korzystających z dobrej pogody. To idealny moment na spacer, rower albo chwilę relaksu poza domem. Uwaga słuchacze, korzystajcie z tej pięknej, ciepłej aury. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Znamy gwiazdy Dni Janikowa, które w tym roku odbędą się 3 i 4 lipca. Kto wystąpi tym razem? O tym więcej jedna z gwiazd tej imprezy, czyli Hubert Kalwa Hubiasty.
2: Siema, z tej strony Hubiasty. Chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na Dni Janikowa, które odbędą się 3 i 4 lipca na Stadionie Miejskim w Janikowie. W planie mnóstwo atrakcji, m.in. koncert Cleo, zespołu Long & Junior oraz mój. Mam dla Was przygotowane kilka kawałków, od starszych po nowsze, od szybszych do wolniejszych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapewne zastanawiacie się teraz, kiedy występuję. Dokładnie 3 lipca o godzinie 17. Może być to ciekawe show, ponieważ mam dla Was parę niespodzianek oraz kilku gości, a to zawsze ciekawe urozmaicenie. Nie może Was tam zabraknąć. Sprawdzajcie moją muzykę na wszystkich portalach streamingowych. Życzę Wam, słuchaczom Meloradia, dobrego dnia. Do zobaczenia pod sceną.
0: To na tyle w tym serwisie. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest kolejne weto prezydenta pod ustawą o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązać problem.
5: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden.
4: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione. Teraz zerkamy na maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje dziś 5,98 za litr, a diesel 6,37. Na koniec jeszcze Liga Hiszpańska. José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Klub ogłosił to oficjalnie. 63-letni szkoleniowiec prowadził już Królewskich w latach 2010-13.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy piątek. Niektórzy już mają weekend, czego na pewno wszyscy zazdrościmy, ale jedno jest pewne. Razem będziemy podkręcać tempo. Hendrix i Golden. Zapraszam do 14:00.

I Benny Hollow w Meloradio. 13 minut po 10. Tak podkręcamy tempo. No a wy dobrze, że jesteście, bo ja znowu wracam z moim jakimś absurdalnym pytaniem i pomyślałem sobie, że dzisiaj, no skoro mamy piątek, jesteśmy przed weekendem, to powinniśmy jechać z grubej rury. No i chciałem was zapytać, co można powiedzieć w piątek i na randce, tak żeby ze sobą pasowało. Najbardziej absurdalne pomysły jak zawsze zostaną nagrodzone merchem Meloradia i czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Działajcie, a ja gram Ian Curry i Red Light.

0: No i Melo Radio, to przytrafiliście. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Sprawdzam to na WhatsAppie Melo Radia. Maciej?
1: Siema, siema. Do weekendu i do randki to najbardziej pasuje, ale długi.
0: No oczywiście, że chodziło o weekend, wiadomo. Patryk?
2: Przychodzi mi tylko jedna rzecz do głowy. Boże, jak ja długo na ciebie czekałem. Pozdrawiam całe radio.
0: Ale to romantyczne. Pozdro, stary. Grzechu?
3: Kochany, a ty już skończyłeś robotę?
0: No czasami i tak się zdarza. Nie, ja do 14 siedzę i czekam też na wasze propozycje. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na najbardziej absurdalne propozycje.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Codziennie.

0: Zależności od sklepu. Biedronka. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie.
6: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 minut do 11. Piątek, przypominam, piątek, jeżeli szukacie powodów do uśmiechu, no to piątek wydaje mi się, że jest idealnym powodem do tego, by po prostu zaczerpnąć trochę radochy. No, ale też kolejny może być fakt, że śmigacie z Meloradiem na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się spotkać z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie śmigać na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. A do tego dorzućcie może jakieś wideo, jak się bawicie, byłoby super. No Łukasz już wie, że jedzie. No i jestem ciekawy, na co najbardziej czeka.
1: Artystów, nie? Przede wszystkim oprawę całą, ceny, no i dobrą muzykę.
0: No to będzie zdecydowanie tak. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl, a myślę, że ten numer też usłyszymy w Belgii. Milky, David Guetta, Just The Way You Are.

0: Fisher, Townsend i Favor of Meloradio, 10 minut do godziny 11. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Artur ma pewien pomysł.
1: Długo trzeba z tobą chodzić? Pozdrawiam.
0: Pozdrow się, wady stary.
2: Dobra.
0: A jakie wy macie pomysły, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl za najfajniejsze odpowiedzi. Coś z Melomerczu. A razem ze mną redaktor Sikora, który ma dla nas newsy.
2: Tak, a w nich będzie o spełnianiu marzeń. To bardzo fajna sprawa.
0: Super.
3: A już o 11:00 zagramy
0: Kai Gil Khalid Griffin i Save My Love w Meloradio. Coś mi się wydaje, że na tegorocznym Tomorrowland też to usłyszymy. A na pewno o 11:00 w Meloradio.

0: Wracamy z prognozą pogody. Przed południem w naszym mieście coraz więcej ciepła i słońca. Pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, a niebo pozostaje w większości bezchmurne. To idealny dzień na złapanie chwili wytchnienia. Dzisiaj zdecydowanie warto przygotować się na ciepły i pogodny dzień w Inowrocławiu. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Miasto Inowrocław otrzyma ponad 5 400 000 zł dofinansowania na projekt związany z zazielenieniem i rewitalizacją centrum miasta. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowanych zostanie 7 inwestycji obejmujących m.in. rynek, plac klasztorny, okolice Kujawskiego Centrum Kultury, ulicę Poznańską oraz kilka miejskich skwerów. W planach są nowe nasadzenia zieleni, rewitalizacja podwórek przy budynkach komunalnych, modernizacja traktu spacerowego przy ulicy Poznańskiej, a także rozbudowa monitoringu miejskiego. Jak podkreślają władze miasta, inwestycje mają sprawić, że centrum będzie bardziej estetyczne, zielone i bezpieczne dla mieszkańców. Projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza oraz w ramach programu rewitalizacji miasta do 2030 roku. Po zmianach centrum ma być bardziej estetyczne i przyjazne dla mieszkańców i turystów. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Mogą pojawić się w 6 województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Sokoły wędrowne wróciły do lubuskich lasów. Gatunek prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
4: Powodowało to to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj.
3: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Na koniec o tym, że Melo Radio wspiera Fundację Mam Marzenie. Na aukcji Wielkich Serc możecie wylicytować m.in. trening na siłowni z Adrianem Nowakiem i Mikołajem Kujawińskim oraz hot pilates z Igą Dudziuk. Cel to pomoc dla dzieci, które zmagają się z różnymi chorobami, a szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
2: XD, byłem w newsach Melo Radia.
3: Zawsze jest.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Bez kitu, ale wbijajcie na meloradio.pl, to sobie na siłkę skoczymy, będzie fajniusio, obiecuję. No, a my mamy 11 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, a za chwilę będziemy sprawdzać ważną rzecz. No bo co można powiedzieć w poniedziałek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Top Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo i sprawdzam cały czas, jakie macie pomysły na odpowiedź na to pytanie. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Marlena?
1: Nareszcie! Czekałam na ten moment cały tydzień!
0: No ale bez kitu taką reakcję usłyszeć to naprawdę spoko, superancko. I na piątek, i na randkę. Totalny sztos. A wy co byście powiedzieli? Nagrajcie głosówkę, dajcie o niej znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i mówię, im bardziej absurdalne, tym lepiej. Hej!

0: feeling. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio, 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Ed Sheeran, facet, którego chyba nie da się nie lubić, jest gościem, który ma nawet wytatuowany ketchup na swoim ciele, co tylko wyznacza, że tak powiem, trendy i pokazuje, jak bardzo gość jest odważny i tym samym, jakim jest smakoszem. A był niedawno nawet w Polsce i podobało mu się, to po pierwsze, a po drugie posmakowały mu kluski śląskie. A w tej godzinie Bryska i Obca.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patty, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: czasie. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
12: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
13: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
14: Po reklamie.

0: Pyska i Obca. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, sprawa bardzo pilna, no bo zabieramy was na najważniejszą muzyczną imprezę na świecie. Mowa tutaj o Tomorrowland. Jeżeli chcecie tam być, tak jak między innymi Iza. Właśnie Iza, jak się przygotować do Tomorrowland?
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: O, zdecydowanie. Jeżeli chcecie pojawić się w Belgii na Tomorrowland, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i piszecie, z kim i dlaczego chcecie się pojawić. Do tego wrzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie. No i co, trochę poczekajcie, a my się odezwiemy. I dojazd macie gratis. A to zupełna nowość. Mozyman i Sun. Gramy to już teraz w Meloradiu premierowo. Mam nadzieję, że wam siądzie, bo moim zdaniem to jest poezja.

0: Call My Name w Melo Radio, 10 minut do 12. Co można powiedzieć w piątek i na randce, Karolina?
1: Oby szybko minęło.
0: Ej, no ale jeżeli randka albo weekend jest okej, to co wtedy?
1: Kurczę, a myślałam, że będzie dużo gorzej.
0: No widzisz? Czyli da się jednak.
2: Dobre, dobre.
0: Panie redaktorze, redaktor Sikora ze mną. Przez przypadek zobaczyłem, że w twojej szufladzie jest jakiś biały proszek. Zechciałbyś się wytłumaczyć przede mną i państwem?
2: Tak, wysypałem niechcący erytrytol.
0: Dla wytłumaczenia, erytrytol to słodzik.
2: Tak, taki biały, prawie jak cukier i jak inne rzeczy.
0: Czekam, aż HR-y przyjdą i to zobaczą.
3: A już o 12 zagramy.
0: John Summit, The Chainsmokers i All The Time w Melo. Tą nutką wskakujemy punktualnie o 12, a co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl. Do dzieła!
3: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morlin. Duża paczka 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo-pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneo-pewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
15: O reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych.

0: Погода.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Pogoda w naszym mieście zdecydowanie dopisuje. Ciepłe powietrze i dużo słońca sprawiają, że miasto wygląda dziś naprawdę świetnie. Warunki na spacery, rower czy spotkanie na świeżym powietrzu będą bardzo dobre praktycznie przez cały dzień. To taki klimat, że aż chce się zostać na mieście trochę dłużej. Widzimy się na ścieżkach w Parku Solankowym. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Wracamy z serwisem informacyjnym. Szykują się duże zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Nowe zasady, nowe podejście i możliwe utrudnienia dla kursantów. Co dokładnie się zmieni i jak będzie wyglądać egzamin?
2: Główne zmiany, jeśli chodzi o egzaminy, to likwidacja placu manewrowego. Zadania, które w tej chwili odbywają się na placu manewrowym, mają być przeprowadzane w ruchu drogowym. Drugą zmianą jest to, by osoby, które po trzykrotnym niezdaniu egzaminu wracały do szkoły jazdy, jeszcze 5 godzin dodatkowych jazd i dopiero ponownie by mogły przyjść na kolejny egzamin. Ma również być zmniejszona, ograniczona liczba pytań, jeśli chodzi o egzamin teoretyczny. Zmiany, które weszły w życie od 3 marca bieżącego roku, dotyczą głównie 17-latków, to znaczy osoby 3 miesiące przed ukończeniem 17 roku życia mogą już zgłosić się na kurs w szkole jazdy, a miesiąc przed ukończeniem 17 roku życia mogą przystąpić do egzaminu państwowego.
1: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Wciąż nie wiadomo, kto zapłaci za sprowadzenie z Niemiec surowicy, która uratowała życie 16-latka z Nowego Targu. Chłopca w ubiegłym tygodniu ukąsiła żmija lewantyńska. Po surowicę poleciało do Monachium lotnicze pogotowie ratunkowe. Rachunek za transport dla krakowskiego szpitala wynosi ponad 90 tysięcy, mówi rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka.
5: Zlecającym ten transport był szpital. Dostał on wycenę na realizację transportu.
4: Szpital poinformował o kosztach transportu NFZ, ale fundusz zamierza zapłacić tylko za leczenie dziecka. W Polsce mamy nową mniejszość narodową. Zostali nią Grecy. To już 10. mniejszość narodowa w naszym kraju. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Na koniec 100-letni instruktor tańca z Wielkiej Brytanii. Bernard Gilbert podbija sieci społecznościowe. Nagranie jego popisu choreograficznego ma już 1,5 miliona odsłon.
6: Zazdroszczę mu, bo facet jest staruszkiem i potrafi tańczyć lepiej niż ja.
4: Muszę zobaczyć to wideo.
6: Ja też. Coś komuś chyba upadło. Mam nadzieję, że to nie pan Gilbert. Na zegarach 12, siemanko. Ja jestem Adicz. Się będziemy uczyć tańczyć? Jeżeli chcecie, to zawsze. A co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Kolarski, lubię cię jak lato. 15 minut po 12. Cieszymy się piątkiem i ja w związku z tym cały czas pytam, co można powiedzieć w piątek i na randce. Bożena!
1: Kajżeś ty był przez ten cały tydzień, żeby mi to było ostatni raz, bo wiesz, tęskniłam za tobą.
0: O, ładnie powiedziane. Krzychu?
2: Strasznie długo każesz na siebie czekać.
0: Zdecydowanie tak, coś w tym jest. Na kolejne pomysły czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 28 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który bardzo lubi grać swoje sety DJ-skie na moście na przykład, w towarzystwie pięknej wody, tak nad ranem jakoś. Felix Yen i jego numer z Kaskadą jeszcze w tej godzinie.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Gigamax Inowrocław zaprasza.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopelatko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. No z tą muzyką na pewno będziemy się słyszeć w Belgii i obserwować to, co się dzieje na scenie. Jednej z wielu, bo mam wrażenie, że na miejscu to jest ich co najmniej tysiące. 16 minut do 3.

13 wy też możecie być na Tomorrowland, do czego was zachęcam, bo macie szansę odwiedzić Belgię i przeżyć coś niesamowitego. Jeżeli chcecie, no to super, spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Marlon Hofstadt, wielu, wielu innych też tam będzie i wy też powinniście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dorzucacie fotkę, jak imprezujecie, albo na przykład filmik jakiś śmieszny, fajny, imprezowy. No i w zasadzie czekacie potem na info od nas co i jak. No i dojazd macie gratis i będzie potężna integracja. Nie możecie tego przegapić.

0: Moonlight i Fordzo, nie mylić z Frodo. Alabama 10 i 8 minut do godziny 13. Newsy Melo Radio, za chwilę jest Ula.
1: Cześć. Siema. Adrian, pytanie. No. Lubisz jeść bób?
0: Co ty? Nie, bób? Nie, chyba nie.
1: Nie, no nie, to...
0: A ty lubisz bób?
1: Nie, ale będę miała informacje dla tych, którzy lubią.
0: Fajnie, kiedyś był taki gość, Bob Budowniczy.
2: A już o 13 zagramy.
0: Czy Bob Budowniczy? Nie wiem, ale Yearbooks i Graceland na pewno będzie. No i z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 13, kiedy jeszcze inni będą gadać. Polecam być z Melo.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Trzysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki Trzysnacki, zawsze przy meczu.
13: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na julia.bydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98.1 FM.
15: Minuta do 13.00, news Meloradia i Ula Harciarek.
16: Ceny maksymalne paliw od jutra pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, benzyny 98 6,58, a diesla 6,40. Rekordowo drogi BUP, półkilogramowy worek kosztuje nawet 25 zł. Winna jest kapryśna pogoda, mówią sprzedawcy.
17: Jest mniej ilościowo i jest jakościowo gorszy.
18: Czyli też są straty, rozumiem?
17: Są straty.
18: Czy jest szansa, że będzie tanieć?
17: Jest szansa, że będzie tanieć, bo w tym momencie to jest jeszcze tunelowy.
16: Tańszego bobu z gruntu możemy spodziewać się za 2 tygodnie. No i jeszcze śnieg, serio.
15: Co?
16: Biały puch spadł na szczytach, ale spokojnie, Tatr. A. Synoptycy przewidują, że opady śniegu mogą pojawić się też jutro.
15: Nie no, ja mam jakieś śnieżne PTSD, naprawdę. Siema, 13 na zegarach, ja jestem Adi i na razie śnieg tylko w Tatrach. Całe szczęście, bo my chcemy wakacje. 32 stopnie widziałem, że ma być nawet w sobotę, także nieźle.

James Hype i Be Mine w Melo Radio. Niektórzy Hype napisali sobie na ręce. A to nie bez powodu, bo przecież zbliżamy się do Sunrise Festival, bardzo gorącej imprezy, która będzie miała miejsce już tak naprawdę pod koniec lipca, a wy możecie tam być razem z nami. No 6 scen, genialne spotkanie z waszymi ulubionymi DJ-ami. My też tam będziemy razem z wami, of course. No i będzie naprawdę przecudnie. Będzie też między innymi historia Sunrise Festival, History of Sunrise Festival, fantastyczna impreza, która opowie całą historię, cała geneza, jak to wszystko się zaczęło. No będzie to na pewno fantastyczne przeżycie. A i ja to liczę, że będę mógł zobaczyć to pole namiotowe, bo tam słyszałem, że dzieją się naprawdę mocarne melanże. A jeżeli wy chcecie trafić na Sunrise Festival, totalny luz, totalny chill, słuchajcie Meloradia po 18, bo będzie ku temu szansa. A dzisiaj, bo jest piątek, no właśnie, to macie jeszcze Sunrise Honor po 21, to w ogóle dowiecie się, na co się piszecie.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 27 minut po 13. Podkręcamy tempo w piąteczek, przypominam, piątek, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Sia, Alan Walker, Move Your Body, genialny remix gościa, który wygląda jak Robert Lewandowski, tylko że w masce.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: na ten... mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara na mediaexpert.pl.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Po reklamie.

0: Ej, Mikołaj.
1: O, dziękuję.
0: Nie ma problemu. Chodź ze mną, wejście zrób.
1: Dobra.
0: Dobra, to się tylko piosenka skończy. O, nice. To i jest, dobra, 17 nice. Minut do godziny 14. Jestem profesjonalnym DJ-em radiowym. To była Bambi i Angleosia. A teraz, ladies and gentlemen, już niedługo Tomorrowland!
1: Odpalamy wrotki, no, tak dosłownie
0: jest. Damian pochwalił się tym, że on w ogóle już śmiga i ma swój must-have festiwalowy, zobaczmy.
2: Numer jeden dziarka, numer dwa dobry outfit i numer trzy super impreza.
0: No.
1: Będzie można potem skontrolować, czy Damian na pewno wszystko zabrał, no bo jedzie busem Melo na Tomorrowland i wy też możecie, meloradio.pl, tam się zgłaszacie do zabawy.
0: Fotka i info, dlaczego chcecie jechać z tą osobą. Mhm. I to w zasadzie tyle.

0: Fajnie jest widzieć na storkach na Instagramie, że często wrzucacie tę nutę, no bo jest świetna. Jugel, Moving to the Sun, na pewno pojawi się ta piosenka na Sunrise Festival! Woo! 8 minut do 14. Mikołaj w studiu, siema.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Gdzie jest Iga? Sam jesteś dzisiaj?
1: Właśnie, no nie jestem sam, nie wiem gdzie jest. Gdzieś to była, ale poszła.
0: Aha. Iga!
1: Brzydko.
0: A mówi, że idzie. Dobra. Ja dziękuję za dzisiaj, było fajnie.
2: A już o 14 zagramy
1: Destiny, Alesso i Sasha.
0: Coś macie w paśmie dzisiaj
3: pewnego?
0: Siema.
3: Gości.
0: Kto przyjdzie?
1: A nie powiemy ci teraz.
0: Aha. No dobra, to dzięki, hej.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi mikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
9: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: I jak pani widzi? Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
11: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Pierwsze trzy najnowocześniejsze myśliwce świata F-35 już oficjalnie są w polskiej armii. Do końca roku trafi ich do Polski 11. Wielkie pieniądze na przebudowę dworca wschodniego w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel ponad 3,5 miliarda złotych, mówi szef resortu Dariusz Klimczak.
4: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 kilometrów torów.
3: Prace ruszą pod koniec tego roku. No i jeszcze sprawdzimy, jaka będzie pogoda w ten weekend. Według synoptyków sobota i niedziela pochmurne, z opadami deszczu, gradu oraz z burzami.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Będzie o łysym?
2: Będzie o łysym. O tym najsłynniejszym łysym.
1: Naprawdę?
2: No.
1: Oh.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Jak ty ładnie zaśpiewałeś, tak anielsko.
2: Jesteśmy właśnie, no anielsko, bo jest piątek, więc cieszymy się wszyscy.
1: Piątek, wreszcie nie trzeba chodzić do pracy.
2: To znaczy lubimy swoją pracę, nie? Ale lubimy też odpoczywać.
1: Mówiłam o naszych ciężko pracujących słuchaczach.
2: No tak. Więc my się cieszymy za was.
1: O, dokładnie, i będzie o łysym, tak jak już zapowiedzieliśmy.
2: Będzie o łysym z FIFA.
1: A, myślałam, że o innym łysym. Freak Fight. Iga Mikołaj, hej.

0: Gdyby to ode mnie zależało, to Polacy by pojechali na Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej.
1: No fajnie by było w takim razie. Zgłaszam cię na prezesa PZPN.
0: Oj, nie wiem. Nie znam zasad.
1: No więc mundial już się rozpoczął.
0: Brawo!
1: Nie widziałem ani jednego meczu, bo
0: brawo!
1: Ten pierwszy mnie nie interesował, a ten drugi był o 4:00 nad ranem, więc...
0: Brawo!
1: Ale to jest nie jedna kontrowersja związana z tym mundialem, bo tam nie wpuścili na przykład kibiców z Iranu, nie wpuścili sędziego z Somalii.
0: Okay.
1: Generalnie są cyrki z wjazdem do USA i z ceną biletów. I na to wszystko Gianni
0: tak?
1: Infantino, szef FIFA, miał tylko jedno do powiedzenia.
2: Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować.
1: Dobry jest, nie?
0: Łysy na prezydenta. Ejben. Halo w Meloradiu.

0: Filip Knel, będzie jaśniej w Meloradiu. Wiesz co, Mikołaj, nie wiem jak ty, ale ja jeżdżę na wakacje do hoteli po to, żeby się najeść.
1: No to w takim razie masz problem.
0: Mam problem, bo już nie można tak po prostu sobie wziąć dużo jedzenia na przykład na wynos do pokoju hotelowego. Skandal.
1: Nie, na wynos nie można, nie można. W pewnym właśnie hotelu zawisła kartka: szanowni państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść 80 zł za osobę.
0: A co jak zgłodnieje, przepraszam bardzo?
1: No to musisz wrócić i wtedy już nie ma bufetu, bo jest między 7 a 7.30 i do widzenia.
0: To jest dyskryminacja. Ja nie będę się zgadzać na to, żeby chodzić głodna.
1: Masz rację. Skandal.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait, Malo Radio. Mikołaj, jak to jest na dzika?
1: Na dzika to wiesz, mordo. Na dzika to wiesz, to trzeba króciutko, nie?
0: O dzikach porozmawiamy w tej godzinie, jak robi dzik.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
0: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Money, money, money.
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los.
13: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën.
0: O reklamie.

0: Smolas temu serio chodzi o oczy w tym kawałku?
1: No wiesz, pytanie, po czym on ma takie duże oczy?
0: Może no. Trips zna odpowiedź. Ale nie, poczekaj, ja wiem, czy zna odpowiedź. Znasz?
2: Nie.
0: Okej.
1: I tak by nam nie odpisał, nawet jakbyśmy zapytali.
0: A my teraz przenosimy się na komisariat. Proszę uważać, proszę uważać.
1: Tak jest, ponieważ młody człowiek został zaatakowany nad morzem i młody człowiek poszedł na policję. Prawidłowo zresztą, ponieważ został zaatakowany i powiedział, że swojego napastnika chce wysłać do więzienia.
0: Ojej, tak. Groźnie. A cóż to za napastnik?
1: No dzik.
0: Dzik?
1: Dzik.
0: Moim zdaniem on powinien zadzwonić po córkę Freeza. Ona świetnie przegania dziki, przypomnijmy.
3: I tupnij jeszcze im nogą. Dobrze, i wystraż jeszcze.

0: Favor, Fisher, Toss and I. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Mamy już dzikie fanki, ponieważ po godzinie 15 wbijają do nas mega mocne dziewczyny.
1: Tak, to będzie nowy Girls Band, który pojawił się na rynku muzycznym.
0: Ale najpierw news Meloradia będzie tankowane.
1: Dobrze.
0: Ale nie tak, w inny sposób.
2: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Czy są tutaj fanki? No a jak Justin Bieber w końcu punktualnie o 15?
2: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: 4,94 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do -50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: W przyszłym tygodniu ceny paliw spadną, o ile rząd przedłuży pakiety CPN, prognozuje biuro Reflex. Ceny benzyny mogą spaść około 10-15 groszy, a oleju napędowego o 25 groszy. Onkolodzy chcą zmian w sposobie opieki nad pacjentami między 18 a 25 rokiem życia. Potrzebujemy specjalistycznego podejścia do osób wchodzących w dorosłość, mówi profesor Katarzyna Derwicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
4: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest też zapewnienie im opieki psychologicznej.
3: Onkolodzy i hematolodzy napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia. No i przy zdrowiu zostajemy, kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Zdaniem naukowców z Wrocławia może spłycać sen.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu i już wchodzą do nas nasi
1: już
2: goście.
1: Się dzieje.
2: Bardzo dobrze. Czy już zdradzamy kto to, czy jeszcze chwilę?
1: Jeszcze potrzymajmy w niepewności wszystkich.

0: Macquarie, The Atlantic Nations. Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie dzisiaj. Mikołaj, ty chyba zazdrościsz sam sobie tyle pięknych dziewcząt w studiu.
1: No widzisz, możecie wbijać na Instagram Meloradia i wszystko to zobaczyć. Dzisiaj z nami w studiu nowa super grupa, nowy girls band, Fausti, Lexi, Asia, Julia. Witamy.
0: Siemanko, dziewczyny. Ja muszę wiedzieć, o co wy się kłócicie najczęściej, nim przejdziemy do w ogóle waszego numeru?
2: Ej, wiesz, że jeszcze się nigdy nie kłócimy?
0: Nie, nie wierzę.
3: Naprawdę, ani razu.
2: Nie było takiej sytuacji, no. Może też dlatego, że my za często też się nie widujemy tak bardzo. Każda z nas jeszcze żyje sobie w innym mieście i dopiero przygotowania do festiwalu zaczynają się w przyszłym miesiącu, więc spotykamy się tak od skoku do skoku, że tak powiem.
0: Wierzysz im? Bo ja tak, wiesz, średnio.
1: Znaczy, wiesz, no my się kłócimy bardzo rzadko, a jest nas tylko dwoje,
0: nie? Ale jak już się kłócimy, to tak. Robimy disy na siebie.
1: To prawda.
0: No dobrze, słuchajcie, my dla was niespodziankę, którą za chwilę zrobimy. Będzie mocno dziewczęco, obiecuję.
2: Okej.
0: Bierzecie w ciemno to wyzwanie?
2: Tak.
0: Bardzo mi się to podoba. To za chwilę wyzwanie.
1: A teraz Alo Khalid, Dive Into Me w Melo.

0: Bad. To John Diablo i Zach Abel w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Dzisiaj Fausti, Lexi, Asia, Julka u nas. Cóż za sprzężony dźwięk nie szkodzi. Dziewczyny, wy jesteście girls bandem.
2: Tak.
1: Kojarzycie Spice Girls?
2: Tak.
0: To jednak te słuchawki.
1: W takim układzie zaśpiewamy sobie Wannabe wspólnie.
3: O nie, po angielsku.
1: Damy radę.
3: Lexi tutaj będzie.
2: Okej.
1: Mamy? To? Mamy. Jesteśmy gotowe?
0: Tak. Jakbyś trochę jeszcze te słuchawki odsunęła.
1: Odsunęłam.
0: No dobra, spróbujemy, jakoś damy radę, myślę.
1: Dobra.
0: Czy w takim razie wszystkie jesteście gotowe?
1: Jesteśmy.
0: Uwaga, włączam podkład.
1: Ale ty też śpiewasz.
0: Nie mam tekstu.
1: Jak nie masz tekstu, proszę.
2: Proszę.
1: Uwaga.
2: Ja, co ty nie chodziło?

0: Bardzo ładnie zaśpiewałyście, naprawdę. Ja bym chciała iść z wami na nocowankę. Co muszę zrobić? Słowo się rzekło na antenie Meloradia, a jeszcze w tej godzinie zagramy wasz nowy kawałek.
1: O,

0: Afro Jack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Melo Radia. Fausti, Lexi, Asia, Julka dzisiaj u nas z specjalną premierą. Siemanko dziewczyny raz jeszcze.
1: Siema.
0: Jak tam wasze plany na wakacje?
2: Ja stawiam trochę na spontan, ale też dużo prób, bo będziemy właśnie miały pod koniec wakacji festiwal, więc na pewno chcę się do tego dobrze przygotować, żeby nie zapomnieć tekstu i żeby wszystko ładnie zaśpiewać.
0: Super.
1: No, nasze wakacje głównie są skupione wokół playgroundu i jakichś takich pewnie pojedynczych, spontanicznych wypadków, przynajmniej u mnie.
3: I do tego jeszcze na pewno wrócimy, ale jeżeli nie macie planów tak na końcówkę lipca, początek sierpnia, Sunrise Festival
0: Oczywiście. Jest
3: w Kołobrzegu. Warto się wybrać. Bilety do zgarnięcia codziennie na antenie Melo Radia.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Po reklamie.

0: SOS. Avicii i Aloe Black w Melo Radio.
1: Faust i Lexi, Asia, Julka są naszymi gośćmi w Filtrujcie w Melo Radio. Siemanko.
2: Hejo.
3: Siema, siema.
1: I wy nie przyszłyście tutaj z niczym. Z czym wy przyszłyście do nas?
2: Z piosenką, tak? Która promuje nasz projekt Playground, znaczy nasz, no, w którym bierzemy udział.
1: No właśnie, opowiedzcie coś o Playgroundzie.
3: No to co ważne wspomnieć, od 15 czerwca będziecie mogli dostać już bilety na nasze koncerty na Going, tak?
2: Tak, jest to festiwal Playground, na którym no, zagramy nie tylko my, ale jeszcze nie zdradzamy. Kto jeszcze?
1: A pierwszą literę chociaż?
2: No nie, nie możemy, nie możemy.
3: Ale będą naprawdę fajne nazwiska i właśnie też my będziemy grali i wszystko jest na bardzo właśnie wysokim poziomie. Jeszcze wcześniej nie widziałam czegoś takiego, jeśli chodzi o influencerów w Polsce, więc wydaje mi się, że naprawdę będzie warto się wybrać. Będzie naprawdę super zabawa.
1: Patrzę na tytuł Hoodie Oversize. Lexi ma na sobie hoodie oversize, a wy dziewczyny?
2: Zawsze. Ja uwielbiam podkradać chłopakowi i tak siedzieć na kanapie, taka wtulona w to.
4: Tak, no. W ogóle ta piosenka jest też takim zaczątkiem tego festiwalu. Ona właśnie wprowadza w ten klimat całego festiwalu, więc mamy nadzieję, że się wszystkim spodoba.
1: Zapowiecie ładnie dziewczyny, wasz kawałek?
2: Kto jest dobry w zapowiedzi?
3: Co my mówimy? Z tej strony bla bla bla i
1: aha.
3: Tak? Dobra, fascynowanie.
2: Okej, z tej strony dziewczyny z tegorocznej edycji Playground Festival.

0: Hold the Time, John Summit, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
2: Fast Car Superstars. To punktualnie 16.
0: Będzie?
2: Będzie.
0: Super.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna. Luna.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak. Tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: Po reklamie. Melo Radio, Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM. Co jest grane w Inowrocławiu?
4: Znamy gwiazdy Dni Janikowa, które w tym roku odbędą się 3 i 4 lipca.
14: Kto wystąpi tym razem? O tym więcej jedna z gwiazd tej imprezy, czyli Hubert Kalwa Hubiasty.
20: Siema, z tej strony Hubiasty. Chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na Dni Janikowa, które odbędą się 3 i 4 lipca na Stadionie Miejskim w Janikowie. W planie mnóstwo atrakcji, m.in. koncert Cleo, zespołu Long & Junior oraz mój. Mam dla was przygotowane kilka kawałków, od starszych po nowsze, od szybszych do wolniejszych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapewne zastanawiacie się teraz, kiedy występuję. Dokładnie 3 lipca o godzinie 17. Może być to ciekawe show, ponieważ mam dla was parę niespodzianek oraz kilku gości, a to zawsze ciekawe urozmaicenie. Nie może was tam zabraknąć. Sprawdzajcie moją muzykę na wszystkich portalach streamingowych. Życzę wam, słuchaczom Meloradia, dobrego dnia. Do zobaczenia pod sceną.
21: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
22: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
23: Nie będzie przyjmować migrantów z innych państw. Taki komunikat wydało MSWiA. To w związku z wejściem w Unię Europejską paktu o migracji i azylu. UEBA obniża stawki za parkowanie. Według w długi weekend ceny wstrząsnęły turystami i zdenerwowały mieszkańców. Maciej Bąk.
24: W zwykłej strefie za dobę trzeba było zapłacić 50 zł, a w strefie śródmiejskiej, czyli tej najbliżej plaży, aż 80. W sieci zawrzało, jeszcze przed wakacjami stawki się zmienią. 35 zł za dobę w zwykłej strefie i 55 w śródmiejskiej.
23: Na koniec mundial, który może być zagrożony, tak przynajmniej twierdzi grupa hakerów powiązana z Iranem. Utrzymuje, że przejęła drony FBI i może wziąć na cel Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
21: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i zapraszamy was do Niemiec, bo tam można topless.
25: No ale to Niemcy, więc wiesz.
21: Ja wiem, Polki najlepsze. Iga Mikołaj, hej!

0: Words, Alesso, Zara Larsson w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. Polecam teraz ściągnąć stanik. Mikołaj?
1: Dobra, ja już mam zdjęty. To
0: ja
1: teraz ty.
0: Właśnie nie mogę, bo dzisiaj akurat
1: no i trafiła kosa na kamień, co? Taka chciała być do przodu teraz.
0: Ale ja nie jestem w Berlinie, przepraszam bardzo.
1: Aha, całe szczęście.
0: Bo to w Berlinie można pływać topless. Kobiety się zbuntowały, że tylko faceci mogą i one też chcą.
1: No jakby ja nie widzę przeciwwskazań.
0: No ja też chyba chciały, każdy zadowolony.
1: Jest równouprawnienie teraz.
0: Piękne równouprawnienie.
1: O to chodzi.
0: Oczywiście, tak trzymać.

0: w rytm tej piosenki brzuszki?
1: No to byś miała taki sześciopak jak Robert Lewandowski.
0: A jakbym robiła przysiady?
1: To byś miała takie pośladki jak Robert Lewandowski.
0: Chciałabym mieć takie pośladki jak Anka Lewandowska.
1: No to jest kwestia, wiesz, sportowa, kto ma lepsze.
0: I weszłam na meloradio.pl i sobie spojrzałam na panią Anię Lewandowską, na Roberta Lewandowskiego. Faktycznie są ładnie wyrzeźbieni, ale coś mi się nie podoba.
1: Co takiego?
0: Bo wiesz, Robert jak trenuje, to wrzuca zdjęcia ze swoją piękną żoną, tak? A Ania wrzuca zdjęcia z jakimiś randomami.
1: Z jakimi randomami? To nie jest żaden random, to jest Alvaro. Co ty, nie znasz?
0: A to przepraszam.

0: Romantycznie, Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. I jest nowy trend na lato 2026.
1: Tak, podobno jest nowy drink wakacyjny do sfermentowanego soku z winogron.
0: Należy się
1: dodać, panie Krzysztofie, poprosimy.
2: Ogórek kiszony.
0: Ja bym nie biła brawa na przykład na to.
1: No wiesz, ale to jeszcze zależy jaki. Bo jeżeli taki pizrygałek kupny ze sklepu, prawda, to tak, ale taki dryblas z domu.
0: Och, mojej.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Такой день. Автопромоция. Meloradio i Wrocław. Реклама. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
10: Kopelatko w boju.
11: Ty ducha we mnie masz.
9: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
12: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
13: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: Ignite. Alan Walker zrobi boom na Tomorrowland.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To jest niepowtarzalna jedyna okazja. My zabieramy słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Jak ja się niesamowicie cieszę.
3: No to co, dzwonimy chyba od razu do Jagody.
0: Tak, oba Jagoda odebrała.
3: Oczywiście ma na to 5 sygnałów. Jest i pierwszy.
4: Jagoda. Tak, słucham. Halo?
0: Cześć Jagoda, Iga z Meloradia. Dzwonię po wróżbę.
4: Witam serdecznie, a to dla was wróżba ma być, dla widzów?
0: Dla mnie, taka personalna. Czy ja dostanę podwyżkę, Jagoda?

0: Dałem.
1: Dobra, może trochę. Jagoda, ty chcesz jechać na Tomorrowland razem z Dominiką.
2: Dokładnie tak.
1: Czy to dlatego, że Dominika umie magicznie wyczarować chłopa?
2: Co umie wyczarować?
1: Chłopaka?
2: Tak, bo ja nie mam. To może wyczaruję właśnie.
0: No to co, w takim razie zadzwonimy teraz do Dominiki i...
2: Dobra, czekamy.
0: I Iga sprawdzi, czy twoja wróżba się potwierdzi.
1: Tak, zróbmy to.
2: Dobra.
1: Dzwonimy do Domki. Domka musi odebrać.
2: Halo?
1: Cześć, Dominika, tu Iga z Meloradia.
2: Cześć.
1: Powiedz mi, czy warto wierzyć wróżkom, bo jedna mi mówi, że czeka mnie podwyżka.
2: O Boże, wydaje mi się, że chyba warto.
1: Mówisz? Wróżko, odezwij się do Dominiki, proszę.
2: Halo, witam serdecznie, tutaj wróżka Jagoda. A po co nie wierzę? Czy potwierdzasz moją wróżbę?
1: Dziewczyny, wy chcecie
2: no,
1: jechać
2: tak.
1: na Tomorrowland i tam też będziecie wróżyć ludziom?
2: Będziemy.
1: Jeżeli byś
2: będziemy im wróżyć, tak.
0: No to dobrze się składa, ponieważ w tym momencie wydarzy się tutaj coś magicznego.
2: O kurczę.
0: Czy jesteście gotowe?
2: Tak.
0: Jagoda, Dominika. Tak. Jedziecie na Tomorrowland!
2: Zajebiste, dzięki! Jezu, dziękujemy.
1: Do tego zabieramy was dziewczyny
2: tak?
1: melobusem z naszą ekipą. Widzimy się w busie, będziemy się tam bawić.
0: No i nie puszczamy was też oczywiście z pustymi rękami, bo Tomorrowpaki dla was przygotowane. Plecak, bluza, skiety idę w melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
1: Będą też kosmetyki.
2: O kurczę, super. Świetnie, ej.
3: Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Sad Girls w Maloradiu. Słuchacie Freak Fightu. Tak, podkręcamy tempo i wysyłamy was na Tomorrowland w Belgii. A za moment newsy Meloradia i...
1: Będą smutne wiadomości, bo ja kocham Mazury.
0: A Warmię? Ja jestem z Warmii.
1: Warmię też.
0: Dziękuję. Dobrze.
1: Więcej o Mazurach w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Ja mam nadzieję, że to serio będą Mazury, a nie Warmia, że taka wkrętka.
1: Nie no, chyba tak. To jest Good Boys Hideaway i ten numer punktualnie o 17:00 zagramy w Melo.
0: Bo kiedy inni...
1: gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi minikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od złoty 4.

0: dimineața. BISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
1: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Inowrocławiu.
1: Jakub Kozłowski, Meloradio poleca. Miłośnicy dobrej muzyki i nastrojowych koncertów, zapisujcie datę w kalendarzu. Już 17 czerwca o godzinie 19 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu wystąpi jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny muzycznej, Grzegorz Turnał z zespołem. To twórca, którego piosenki od lat zachwycają publiczność swoją poetyckością, elegancją i wyjątkowym klimatem. Podczas koncertu nie zabraknie znanych i lubianych utworów, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Wydarzenie zapowiada się jako wyjątkowy wieczór z muzyką pełną emocji, refleksji i pięknych melodii. Grzegorz Turnał od lat należy do grona artystów, którzy potrafią tworzyć wyjątkową atmosferę podczas swoich występów. Jego koncerty to nie tylko muzyka, ale także spotkanie z tekstem, emocją i charakterystycznym stylem, który wyróżnia go na polskiej scenie muzycznej. Pamiętajcie, 17 czerwca, godzina 19, Teatr Miejski. Nie może was tam zabraknąć. Melo Radio Inowrocław poleca.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek, on the mic. Jedyny prom na Mazurach nie działa z powodu awarii silnika. Do odwołania nie będzie kursował na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Wierzbie. A teraz dobry news dla jadących na Openera, bo w Gdyni udało się zakończyć remont estakady Kwiatkowskiego. Maciej Bąk.
4: Prace remontowe pierwotnie miały trwać do końca czerwca i był to wyścig z czasem, no bo przy zamkniętej estakadzie choćby dojazd na festiwal Opener mógłby zamienić się w koszmar. Teraz filary estakady są już stabilne i powinny wytrzymać do jej generalnego remontu planowanego na 2028 rok.
3: A na koniec o gigantycznej kasie. Elon Musk jest coraz bliżej zostania pierwszym na świecie bilionerem. Na giełdzie zadebiutowały akcje SpaceX. Jedną wyceniono na $135.
2: Ciekawe, ile podatku zapłaci.
5: Ha. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i o pieniądzach będziemy mówić dużo.
2: No właśnie, bo nie tylko Elon Musk się bawi na bogato.
3: Jest taka jedna, co nie lubi swoich wszystkich ex.
2: No, ale za to będzie miała niezłe wesele.

0: Ale Melo, give me everything, Pitbull, Afrojack, Neo, Nayer, tak się podkręca tempo.
1: A czy wiesz, że Afrojack właśnie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
0: No nie wierzę.
1: Będzie, będzie. I będzie jeszcze gorętsza atmosfera.
0: Naprawdę?
1: No bo wiesz, to końcówka lipca, początek sierpnia i najlepsza muzyka elektroniczna.
0: Dawaj mi bilety.
1: Codziennie w Melo do zgarnięcia po 18.
0: Jakie to jest proste i przyjemne.

0: Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, Hive i Superstar. Podkręcamy tempo w Melo. Nigdy nie rozumiałam fenomenu Taylor Swift, przyznaję się bez bicia, nie bijcie mnie.
1: No to się teraz naraziłaś pewnie wielu osobom, ale ja nie wiem. Mi spokojnie.
0: Ja wiem, doceniam, ale nie kumam.
1: Taylor Swift będzie teraz wychodzić za mąż, za Travisa Kielce.
0: Tak.
1: I Travis Kielce i Taylor Swift mają takie marzenie, żeby wziąć ślub w Madison Square Garden. I to będzie wesele trzydniowe, więc ktoś już obliczył, że będzie ich kosztować samo wynajęcie tej hali 11 milionów złotych.
0: Co to dla nas? Melo Radio PR, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: No przecież tutaj jestem, Lost Frequencies, Callum Scott. Tak pod
1: ale to było suche. I to ja mówię.
0: No, to faktycznie.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Może i suche, ale zabawne. Dzwonimy teraz do Roxany, która weszła na
1: Meloradio. Muszę popić normalnie. Co tu się dzieje dzisiaj?
0: Ponieważ ma tak fantastyczne zgłoszenie, ja muszę usłyszeć więcej szczegółów od niej. Muszę, po prostu, bo się uduszę.
1: Dzwonimy, oczywiście Roxana ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
3: Halo?
0: Cześć, Roxana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Dzień dobry.
0: Oj, nie dzień dobry, chyba cześć. Weekend się zbliża wielkimi krokami, co?
3: Może być, cześć.
0: To ja się bardzo cieszę. Na co ci aż 500 zł, dziewczyno?
3: Na wyjście w góry, bo mieszkam przy górach bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że jesteśmy w takim wieku, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić, więc gdybyśmy miały odpowiednią ilość kasy, to w taki sposób nagrodzimy się, jak dojdziemy do schroniska, że będziemy miło wspominać wyjście w góry.
0: Od nienawiści do miłości jeden krok, prawda?
1: I to jest właśnie ten krok.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa już leci do ciebie. Roxana, możesz biec do bankomatu. Zrób to teraz.
3: Dobra, dzięki.
2: Szybka kasa na weekend.

0: Słuchacie Freak Fightów Melo. A jakie ty masz plany na weekend?
1: W Gotika będę grał. Za Gomeza!
0: Za Gomeza. No, tak mi się wydaje. A wy jakie macie plany na weekend? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia.
1: Odnośnik znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
0: Głosówki, chcemy głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Wersow o północy w Meloradiu. Sydney Sweeney to ta z wielkim talentem. Ma nowego chłopaka najwyraźniej.
1: Tak, i poszli się, jak to pięknie zostało opisane, migdalić do lodziarni.
0: Całować, lizać i w ogóle ludzie są, słuchaj, oburzeni, że oni się całują w tej lodziarni. Ja nie rozumiem, o co jest ta drama. No przecież podczas lodów się liże zawsze, tak?

0: Galaxy.
1: Kungs, Galaxy, jej, Oluś.
2: Jej, to będzie najlepsza trzydziestka meloradia w całej galaktyce.
1: Będzie.
2: Tak.
0: No to się
2: co, zaczynamy za chwilę?
1: Zostajemy z tobą razem.
2: No proszę, tak. Bardzo, bo to już długo nie będzie takiej okazji.
1: Nie strasz?

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fel, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22, tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Rząd przedłuża obniżony VAT na paliwa przynajmniej do końca czerwca. Wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. A skoro o paliwach mowa, to jeśli planujecie w weekend wyjazd samochodem, to zatankujcie lepiej już dziś. Od jutra ceny paliw będą wyższe. Litr benzyny 95, 6 zł i 4 grosze, a diesel 6,40. No i jeszcze pomarzymy o wakacjach. Ponad połowa Polaków chce spędzić je w kraju. Chętnie wyjeżdżamy też za granicę, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
1: Niezmiennie dominują Turcja, Grecja i Egipt. Dużym zainteresowaniem cieszą się także Hiszpania, Turcja oraz Cypr.
0: Coraz więcej Polaków odwiedza też Albanię.
2: Tak, ja lecę do Hiszpanii, ale zgubiłem gdzieś mój dowód osobisty. Ojoj. Mój portfel.
3: Wszystko się dobrze skończy.
2: Trzymajmy kciuki, że go dzisiaj znajdę.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
2: No i mamy 18, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Tak jest, to odpalamy ten weekend, no i odpalamy go najlepiej jak się da z 30 Meloradia, ale ja się cieszę, że jesteśmy w końcu w pełnym
3: końcu.
2: Składzie.
3: Chyba miesiąc tego nie robiliśmy.
2: No a ile będzie tego przed nami w niepełnym składzie? Też się nie cieszę. Ale słuchajcie, skoro już tutaj jesteśmy, to ja mam do was pytanie.
3: Tak.
2: Co najlepiej zrobić w wakacje?
3: Zjeść lody.
2: Zjeść.
6: Kąpać się w morzu.
2: Okej, okay, no to fajne rzeczy. A co wy będziecie robić w nadchodzący weekend?
3: Ja będę jeść lody.
6: Ja będę grał w Gotika. Za Gomeza!
2: Okej, okay. No to może teraz zagrajmy miejsce 30, bo Mina Iggy mówi tyle, że lepiej grać. Satisfy, o bardzo
3: wow.
2: Proszę. Calvin Harris, Jazzy.
3: Co tak nisko?
2: No właśnie, ja mówiłem, że głosujcie z 8 tygodni, bo ja bym chciał, żeby było wyżej, a tak zagłosowali, że jest to 30. Proszę się bardziej postarać, tak?
3: Tak.
2: 29, Mikołaj.
6: To będzie Gordo i Rainier Zonneveld, który zresztą wystąpi na Sunrise Festival! To jest szaleństwo, loko, loko!
3: Au!
2: Iga, widzę, naoglądałaś się pewnego serialu ostatnich tygodniach.
3: Spodobało mi się to.
2: Dobrze, 28.
3: Czy to ja teraz? Jej!
2: A, i tyle? Numer nie ma tytułu?
3: Be mine.
2: Dokładnie tak.
3: Jakoś się tak podekscytowałam.
2: Fajnie się zaczyna ten weekend. Odpalamy go razem. Shim za Fire Fire. To jedna z nowości w 30 Meloradia. Gramy ją już teraz. Czy chcecie jakieś słowo do narodu?
3: Tak, kochajcie się.
2: Okej. Okay.

0: Zawstydziłam się trochę.
1: I gadawaj, twój wokal teraz.
0: Boję się. I can't deny it.
1: Jazzy, Spritz i Iga Dudziuk w Meloradio. To miejsce 25. Jak się czujesz, debiutując na liście hitów?
0: To jest niesamowite, bo to było moje największe marzenie. Dziękuję.
1: Jest to nieprawdopodobne. Miejsce 25. już za nami, ale ja myślę, że twój wokal zasługuje co najmniej na pierwszy.
0: Naprawdę?
1: Tak. Albo na zerowe, jak wolisz.
0: Chyba zerowe jednak.
1: Dobrze, słuchaj. To jest 30. Meloradia, więc odliczamy sobie te numery. No i ja zaprosiłem Igę, no bo Iga jest największą fanką pewnej imprezy, która odbędzie się już tego lata.
0: Czy ja mogę powiedzieć jej nazwę?
1: Możesz, nawet musisz.
0: Sunrise Festival w Brzegu. Ja tak się cieszę, ja się nie mogę doczekać, ja tam będę na pewno.
1: No, to trzymam za to kciuki bardzo mocno, no bo będziesz mogła sobie popatrzeć między innymi na trio Meduza.
0: Naprawdę?
1: Bo oni wystąpią na Black Stage na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: To jest na razie moja scena faworyt, naprawdę.
1: Okej, no to ja mam nadzieję, że wyślesz jakieś fajne filmiki mi na przykład.
0: Obiecuję.
1: Albo będziemy razem skakać do Meduzy.
0: Będziemy w pierwszym rzędzie.
1: A teraz możemy sobie tak, nie wiem, popróbować skakać?
0: Dobra.
1: Albo chociaż
0: nie,
1: palcami
0: okier... Ja,
1: Iga, skacz teraz.
0: Kto nie skacze?
1: 24. Meduza, Yori Kamil. Don't wanna go home.
0: Don't
1: to jest 30 mela.

0: Meluk.
1: Pięknie zaśpiewane.
0: Ja też chcę być na liście hitów Meloradia. Dokładnie tak. Lej Gadudziuk to Bibi Rexha i Faithless, miejsce 22. Iga, chyba ty nie chcesz iść do domu, co?
1: Ja chcę zostać z tobą już do jutra.
0: Nie ma problemu, to zostaniesz ze mną ile będziesz chciała. Bo jest 30 Meloradia, więc się do domu nie chce iść, ja to rozumiem. No i teraz zagramy jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień muzycznych premier. Pan Gryfin. I to jest pan, który stworzył ostatnio z Kaigo numer Save My Love. Bardzo ja mogę zdradzić, że on się jeszcze pojawi dzisiaj w 30 Meloradia. Troszkę wyżej.
1: A nie powiem.
0: Ale pan Gryfin też pojawi się na Tomorrowland.
1: Wow.
0: A wy możecie być tam razem z nami, meloradio.pl. Tam się zgłaszacie, prawda, Iga? Bo to u was.
1: To jest proste. Wysłacie fajne filmiki, najlepiej filmiki.
0: Okej, okay. No i robicie to na meloradio.pl. No i kto wie, być może usłyszycie Gryfina, którego już teraz usłyszycie na antenie Meloradia. Gryfin, Julia Church i Spin Me Slowly. Gramy premierowo w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Rumors. Thomas Gray to miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Iga Dudziuk stwierdziła, że ona jeszcze zostanie i bardzo mi się to podoba.
1: Tak, jestem razem z wami, bo ja uwielbiam 30 Meloradia.
0: Byłaś kiedyś w Toronto?
1: Nie, nigdy.
0: A Thomas Gray był?
1: Kurczę.
0: Wrzucił na Instagrama fotki i napisał, uwaga, odczekaj, bo zgubiłem cytat. Nie mam słów na to, jak bardzo jestem wdzięczny, że mogę żyć częścią tej pięknej podróży.
1: Wow, to ja mu napiszę DM-a, żeby wysłał nam pocztówkę.
0: Gorzej, jak on ci odeśle jakiegoś DM-a.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
4: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał. Najlepsze.

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary towe lub medyczne, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Wiesz, co łączy Brazylię, Japonię, Belgię, Tomorrowland i Brooklyn?
1: Wow, nie mam pojęcia.
0: To łączy wszystko to, że tam wystąpi Alok.
1: To jest niesamowite.
0: Który stworzył ten numer.
1: Brawo dla niego.
0: To Dive Into Me razem z Khalidem. Brawo. Tak podkręcamy tempo, to jest 30 Meloradia, miejsce 18 w tym tygodniu. A teraz czas na wyjątkową nowość, no bo zawsze, kiedy pojawia się nazwisko tego człowieka, jest u nas w studiu wyjątkowo, gdyż kiedyś w tym studiu wisiała taka piękna flaga.
1: Wisiała ta flaga, ale nasz kolega Marcin postanowił ją wyrzucić.
0: Tak, no ale pozdrawiamy ciebie, Marcin. Oczywiście. Bardzo gorąco, ale na szczęście, choć flaga zniknęła, nasza miłość do tego człowieka nie.
1: Moziman mi proponował nawet, żebym pojechała z nim do Francji.
0: Chciał ci pokazywać bagietkę?
1: Tak.
0: Miejsce żadne na razie, bo to nowość, ale może być w przyszłym tygodniu. Na przykład na miejscu którymś.
1: Sun.
0: Tak, Sun, Moziman i Gitan Russell. To nowość.
1: Ładnie.
0: Na antenie Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Mamy piątek, mamy nowości, mamy wszystko, co chcecie.

Kojarzycie tę aplikację, której używacie, jak nie wiecie, jak jakiś numer się nazywa, leci on w głośnikach i przykładacie wtedy telefon i szukacie tytułu? No to coraz częściej używacie tej aplikacji, żeby znaleźć właśnie ten numer. Sorry Papi, to Topic i Becky G. Miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na oczko wyżej, a tu gość, który już w trakcie swojej kariery, która, no umówmy się, za długa nie jest, dostał nominację do Grammy. No chłop się zna na rzeczy. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to na 16. Two ships in the night.

0: The Bowser i Magnetic w Melo. To miejsce 15 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Melo Radio, a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo oczywiście jest piątek, a to oznacza, że tych nowych hitów nie może na antenie Melo Radia zabraknąć. Jubel w języku polskim to huczna impreza, jak czytam, potoczne, często gwarowe określenie hałaśliwej zabawy lub uroczystości, szczególnie popularne na Śląsku. A Jubel to nazwa szwedzkiej grupy, która ma dla nas zupełną nowość. Ocean House, tak nazywa się ich najnowszy numer.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
8: Kopelatko w boju.
9: Ty ducha we mnie masz.
7: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i lecimy dalej z 30 Meloradia. Słuchajcie, mam wydawczynię Karolę, która teraz stoi i bawi się wapnem, ale też bardzo lubi numer 14 30 Meloradia. Karola, chcesz powiedzieć, że lubisz?
2: Yeah.
1: Tak jest, więc Karola, specjalnie dla ciebie teraz rozkręcam głośniki. Andy Dust i Harris na 14, tu Pychu, siemano.

miejsce 13 w tym tygodniu. To Dub Dogs, How Does It Feel w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, u nas w redakcji wywiązała się dyskusja na temat makaronu ze śmietaną i cukrem. Wy znacie czy nie? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradia, bo u nas jest pół na pół. Ja na przykład uwielbiam, a jak to wygląda u was? Czekam na WhatsAppie Meloradia, tam wysyłajcie głosówki, czy wy jesteście team, którzy lubią, czy team, którzy w ogóle nie znają albo nienawidzą. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Zróbmy sobie takie kulinarny kącik w ten piątkowy wieczór. A teraz już do naszego kącika muzycznego przechodzimy i czas na miejsce 12 i dziewczyna, która zanim zaczęła zajmować się muzą na poważnie, to pływała na naprawdę ogromnych żaglowcach. Ale wiatr tak zawiał, że zajęła się muzą, no i chyba nikt nie żałuje, no bo już nieraz pokazała, że potrafi robić hity. Kajsa i Bob Sinclair, I Can't Wait, to miejsce 12.

ile ten duet zrobił dobrego dla światowej muzyki. Bibi Rexha i David Guetta w Melo. Ale nie ma co się smucić. Sad Girls, miejsce 11, bardzo ładny skok względem zeszłego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu to było miejsce 26. Bardzo ładnie do góry, ale no to nie jest jeden taki poważny skok w tym notowaniu. Kolejne przed nami, ale też przed nami nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier i coś zupełnie świeżego ma dla nas Rehab, który ponownie połączył siły z Easy Bizo, ich If I Have a Dream. Tak nazywał się ich poprzedni numer. Tym razem ten kawałek nazywa się If I Could Stop Time. No i posłuchajcie, jak on brzmi.

już było tak dobrze z tym numerem. Był numer 1, był numer 5, a teraz ledwo zamyka pierwszą dziesiątkę. Na 10. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. To jest 30 Meloradia. Kojarzycie grę Just Dance 4? Jeżeli tak, to na pewno kojarzycie też ten numer, bo to był jeden z głównych hitów właśnie tej gry. Ażby się cofnęło do tych czasów, kiedy się przychodziło po szkole i grało w Just Dance'a, nie? A teraz czas na miejsce 9. No i gościa, który nagrał numer ze swoim songwriterem. Swoją drogą musiał mieć jaja chłop, że stwierdził, że do Ale Farbena pójdzie i stanie przed mikrofonem. Ale takie rzeczy w życiu się opłacają, no bo panowie stworzyli naprawdę świetny hit. Body Tak, Ale Farben i Irene Miller to miejsce 9 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia.

nadzieję, że do tego numeru nie stoicie w korku, tylko już lecicie do domu. Gips i win, bo przy tym kawałku trzeba dać trochę gaz do dechy, ale oczywiście zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów nie będę płacił. Miejsce 7 w tym tygodniu. Gips już za nami, a za chwilę odliczamy dalej. No i na miejscu 6 pojawi się Iben z numerem Hollow.

emocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
8: Po reklamie.

Tak brzmią wakacje, tak brzmi numer 4 w tym tygodniu, Another i Talk to You. Słuchacie 30 Meloradia, a zanim pierwsza trójka, oto czas na jeszcze jedną z naszych nowości. Tym razem od gościa, który już tego lata wystąpi na Sunrise Festival. Kto wie, być może ten właśnie numer zagra w Kołobrzegu. Feel Again to Sony Fadara i jego nowość już teraz.

Ale letniaczek. Kaigo, Kali T. Griffin, to Save My Love. Miejsce trzecie, a na drugim... Milky, David Guetta, Just The Way You Are, to srebrny medal w tym tygodniu.

0: Henry, Just the Way You Are, Milky, David Guetta, to miejsce drugie w tym tygodniu, no i został nam tylko jeden kawałek, tylko jeden hit był w tym tygodniu lepszy. No jest to numer, który jest najczęściej wyszukiwany przez wasze telefony, wiecie, w tej aplikacji, która odpala się, no i przykładacie ją do głośnika, żeby zobaczyć tytuł i wykonawcę, no i tak się składa, że tego lata będziecie mogli posłuchać tego hita na Sunrise Festival, imprezie, która startuje już 31 lipca. Jeszcze dziś po 21 odpalamy Sunrise on Air, specjalny program poświęcony właśnie temu wydarzeniu, w którym będą do zgarnięcia wlotki. 6 naprawdę gorących scen, masa artystów, no i lato w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem. No brzmi jak świetny plan, przyznacie? No to co, ten numer jeden to już chyba pora zagrać.
1: To jest numer jeden 30 Meloradia.
0: Urzel i Moving to the Sun to już teraz.

ale wcale się temu nie dziwię. Moving to the Sun, Jużel, który wystąpi już w tym roku na Sunrise Festival, to numer jeden w tym tygodniu, 30 Meloradia. No i zabawa za chwilę zacznie się od nowa, od 20 wciąż możecie głosować na wasze ulubione kawałki, no i znów oddawać na nie wasze głosy i je wspierać, no i też na wszystkie nowości, które zagrałem wam, one będą czekały w propozycjach na naszej stronie meloradio.pl. A za chwilę 20 i odpalamy before przed dobrym Melo, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia, będą też wspominki takich już trochę przykurzonych sztosów sprzed lat. Dużo będzie się działo.

0: autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią budujesz wszystko.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

No i mamy już punktualnie godzinę 20. Jesteście gotowi na wszystko, co może wam przynieść ten piątkowy wieczór? No ja mam nadzieję. A ja was jeszcze przygotuję biforem przed dobrym Melo. Jeżeli teraz się szykujecie, to dobrze, że razem z nami, bo ja gram najlepiej w Polsce. I jestem tego pewny. Haven i Caitlin Aragon, I Run. Od tego rozpoczynamy w remiksie od Jamesa Hype'a. Tu Pychu, siemano.

Trochę klimaciku nigdy nie zaszkodzi. Beautiful, Anima i Joji w Melo. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 20, a jak piątkowy Before, no to oczywiście przypominaj kasztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to rok 2011 i numer od Katy Perry, która ujawniła, że inspiracją do jego napisania było bieganie nago po parku z przyjaciółkami. Jak mówi, nie ma nic lepszego niż spontaniczna impreza taneczna z przyjaciółkami, to piosenka o rozpuście, bo miałam jedną z takich nocy w Santa Barbara. Poszliśmy do lokalu i oszalałyśmy. A w klipie do tego numeru Katy Perry właśnie gra swoje nastoletnie alter ego na takiej domówce. No i ten kawałek uczynił Katy Perry pierwszą i jedyną artystką, której 5 singli z jednego albumu znalazło się na pierwszym miejscu prestiżowej listy Billboard Hot 100, co zrównało się w ogóle z rekordem albumu Michaela Jacksona Bad. A ten numer to Last Friday Night, TGIF. Katy Perry, przypominamy ten kawałek już teraz w Biforze przed dobrym Mela. We'll be right back.

0: Bodyguard w Melo. To już dobrze znacie, a teraz czas na nowość, no bo jak piątek, to i nowości muszą być.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Mistrzostwa Świata 2026. Te wystartowały wczoraj, ale każda wielka impreza musi mieć przecież swój hymn. Na ten napakowany jest naprawdę wielkimi nazwiskami, no i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to powiem, ale na antenę Meloradia wbija Andrea Bocelli. Z nim David Guetta, z nimi AJ, którą możecie znać z K-pop Demon Hunters i numeru Golden. No i do tego zestawu dobija jeszcze amerykańska raperka, no w końcu mundial to częściowo w USA, więc Megan Thee Stallion też wbija do tego numeru. Czas na kawałek DNA More Than a Game. Jak czytam, to numer, który ma bardzo prosty przekaz, pokazać, że piłka nożna to nie tylko gra, ale też tożsamość, jedność i poczucie przynależności. No to gramy! Yeah.

Zawsze mnie ciekawiło, czego ona ma więcej, hitów czy prywatnych odrzutowców. Taylor Swift i The Fate of Ophelia w remixie od Loud Luxury. To jest Before przed dobrym Melo. 20 minut do 21 nam zostało, a jak piątkowy Before, no to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem dokopałem się do roku 2014 i do numeru, który pojawił się w zwiastunach i reklamach naprawdę wielu filmów. Jeżeli lubicie oglądać bajki, no to pewnie kojarzycie, że pojawił się on między innymi w zwiastunie do filmu Baranek Shaun, był też w Zwierzogrodzie, czy w Angry Birds Movie 2. No i co się dziwić, skoro ten numer jest tak pozytywny, że naprawdę do każdej bajki pasuje idealnie. No i bajkowość teraz poczujemy. Pitbull i John Ryan to Fireball. Ale swoją drogą do mundialu, który właśnie rozgrywa się w Stanach, Meksyku i Kanadzie, też by pasował idealnie. Będzie gorąco. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Jak ja kocham ten numer. Sweat w Melo. To rok 2011 i Snoop Dogg, który na początku wydał ten numer, no i nazywał się on Wet. No i miał ku temu naprawdę niezły powód, no bo został poproszony o nagranie tego kawałka na wieczór kawalerski księcia Williama z Walii. Jak czytam, Wet to kontynuacja innego z hitów Snoop Dogga, Sexual Eruption z roku 2008. Kiedy usłyszałem, że rodzina królewska chciała, żebym wystąpił z okazji ślubu księcia Williama, wiedziałem, że muszę im coś podarować. Wet to idealny hymn dla księcia lub każdego gracza, który chce rozkręcić klub. A potem David Guetta w tym numerze pomaczał swoje paluszki, no i kawałek Sweat został hitem na cały świat. Przypomniałem go w biforze przed dobrym Melo z naprawdę nieukrywaną radością, a z taką samą zapraszam, bo już za chwilę wybije 21, no i bifor wchodzi na wyższy poziom, bo zaczynamy za moment Sunrise on Air.
1: Melo Radio, Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy.
5: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jeśli lato we

0: Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: To super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
5: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
4: Super, fajnie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Sunrise on Air.
1: No i 21 już minęła, to no już taka nasza mała tradycja, że w piątki o tej porze spotykamy się na Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, na którą bardzo, bardzo chcemy was zabrać, czyli Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wlotki na ostatni dzień tego wydarzenia, na niedzielę, no bo wiadomo, zakończyć też trzeba z przytupem. Wtedy to między innymi DJ Chris zaprasza na The History of Sunrise Festival. Zagrają też Afrojack, Hardwell czy Oliver Heldens jako Hilo. No a żeby zgarnąć się zaproszenia, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Jestem ciekawy, z kim i dlaczego chcielibyście się do Kołobrzegu wybrać. Przekonajcie mnie na WhatsAppie Meloradia, że macie taką imprezową bestię, z którą naprawdę rozniesiecie Kołobrzeg i zrobicie najlepsze możliwe melo na świecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a teraz antenę oddajemy w rękę gościa, którego posłuchacie 1 sierpnia na Red Stage. Milkwish i jego set już teraz.
0: Sunrise on Air.

0: jest właśnie Sunrise on Air, a to set od gościa, który tworzy i żyje na północnym zachodzie Polski, konkretniej w Szczecinie. O takich zdolnych mamy DJ-ów. To Milkwish, gość, który już 1 sierpnia do czerwoności rozgrzeje Sunrise Festival. No, w końcu gra na Red Stage. A przygotowania do Sunrise Festival to jest naprawdę ogromny proces. Tak naprawdę kończy się jedna edycja. No i organizatorzy już myślą, kombinują, czym nas zaskoczyć za rok. A w tym roku to czuję, że będzie prawdziwy ogień. I wiem, że wy też chcecie tam być.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No bo mam 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival, na jego ostatni dzień. Zapytałem, z kim i dlaczego chcecie roznieść Kołobrzeg. Krzychu, siemano.
2: Siemano, witaj.
0: No cześć, jak to u ciebie wygląda, bo ty masz historię naprawdę niesamowitą. Streść nam ją, proszę, bardzo szybko.
2: Bardzo szybciutko, słuchaj, jestem w duecie DJ-skim z moim przyjacielem. Od dziecka się znamy, gramy od 20 lat.
0: Wow.
2: Jak usłyszałem, że masz podwójną wlotkę, mówię, zrobię głosówkę. I powiedziałem sobie, że to jest ten nasz czas, bo my zawsze przekładkę robimy, zawsze imprezy i myślę, że...
0: Ale teraz trzeba.
2: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Jak twój kumpel ma na imię?
2: Kumpel ma na imię Dawid.
0: Słuchaj, no to Krzychu, to może zadzwonimy teraz razem do Dawida. Jak odbierze, to ty sobie z nim pogadasz i mu może ogłosisz, co?
2: Dajemy.
0: No to słuchaj, ja w tym momencie wybrałem numer do Dawida.
2: Krzychu, jest piątek, więc ja podejrzewam, że on jest na imprezie, ale to zobaczymy, czy to się uda.
0: No, zobaczymy. Poczekaj sekundkę. Już w tym momencie wybieram numer, bo tutaj się coś zacięło, ale już jest, więc miejmy nadzieję, że już za moment będziemy słyszeć tutaj połączenie. O, bardzo proszę. No i co się wydarzy? Miejmy nadzieję, że Dawid odbierze ten telefon.
2: Okej.
0: No ale sygnału nie słyszę. Może Dawid ma jakieś problemy, ale słuchaj Krzychu, to może ogłoś to na antenie tutaj teraz. Co się w tym momencie stanie? Powiedz Dawidowi, może Dawid teraz słucha, to usłyszy.
2: Dobra, przyjacielu.
3: A, nie!
2: Siema Aleksu, Dawid, mam do ciebie super informację, jesteśmy na antenie Meloradia, a chciałem ci ogłosić, że w końcu nie staniesz za DJ-ką, ale staniemy przed DJ-ką, bo jedziemy na Sunrise 2026!
3: Ale info mamy tutaj.
0: Dawid, słyszysz mnie? Pychu, Meloradio z tej strony.
3: Słyszę. Dzięki.
0: Stary, pakuj się już, myśl, co sobie będziesz, nie wiem, ubierał, do czego będziesz tańczył, bo jedziesz na Sunrise Festival.
2: Marzenia się spełniają.
0: Dokładnie
3: słuchaj,
0: tak.
3: Słuchajcie, nie wiem, co powiem żonie, ale to jest teraz mało istotne.
0: Stary, powiesz po prostu, że ciebie długo w domu nie będzie, bo Sunrise cię na pewno, Sunrise Festival cię pochłonie.
3: To jest dzisiaj jakaś miazga.
2: Szacun, wielkie dzięki od nas.
0: Dzięki wam wielkie, a my teraz wracamy do Milkwisha, czyli polskiego mega zdolnego DJ-a, który jak mało kto łączy klasykę i nowoczesność. Zresztą posłuchajcie sami, jak będzie brzmiał Red Stage 1 sierpnia na Sunrise Festivale.

0: To jest Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, która sprawi, że wasze wakacje staną się tymi najlepszymi na świecie. No i to naprawdę unikalny festiwal na skalę Europy, no bo odbywa się zaledwie kilkadziesiąt metrów od morza, naszego polskiego, pięknego. No jest to naprawdę niezapomniany vibe, no a wiem, że bardzo chcecie tam być. Sunrise on Air. No i na pewno chce tam być też Doris. Zapytałem, z kimi dlaczego chcielibyście roznieść Kołobrzeg i z kimi dlaczego chcielibyście tam być. No i nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Dalej możecie to robić, no bo mamy jeszcze dwie podwójne, z czego właśnie jedną teraz rozdam. Doris, dawaj!
1: Kochani, ja na Sunrise chciałabym zabrać swojego ukochanego męża, jednocześnie przyjaciela, gdyż 2 lata temu, kiedy wychodziłam za niego za mąż, to on zrobił mi niesamowitą niespodziankę, aby usłyszeć mojego fana Armina Van Burena i w klapkach i w sukni, zaraz po naszym weselu, wynajął auto i pojechaliśmy na Sunrise, moje pierwsze w życiu. A teraz ja chciałabym go w 2. rocznicę ślubu zaskoczyć i też go zabrać. Czy pomożecie mi zdobyć bilety?
0: Ale że Armin Van Buren jest fanem Doris, no to ja nie wiedziałem. Doris, no oczywiście, że pomożemy. Od czego jest Meloradio, jak nie od tego, żeby w takich sprawach pomagać. Podwójna wlotka na ostatni dzień. Sunrise Festival. Doris w tym momencie leci do ciebie, a ja mam jeszcze taką jedną podwójną wlotkę. Na 2 sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to nagrywajcie mi głosówki na WhatsAppie Meloradia. Z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać? Z kim rozniesiecie Kołobrzeg i rozgrzejecie go do czerwoności? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To już jest naprawdę ostatnia szansa. A my już teraz wracamy do Red Stage'a i 1 dnia sierpnia zagratamy mega zdolny gość Milkwish. Słychać go w polskich klubach zagranicznych. Będzie też na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A teraz jego set na antenie Melo.

0: Milkwish. DJ, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage, na Sunrise Festival. To jest właśnie Sunrise On Air w Meloradio.
1: Sunrise On Air.
0: No i ja wiem, że chcecie tam być. Chcecie być w Kołobrzegu i razem tworzyć tę piękną historię, która trwa już od 23 lat. No i częścią tej historii też chce być Paulina. Co? Siemano.
2: Hej.
0: No cześć. Zapytałem z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Roznieść po prostu ten Kołobrzeg i rozpalić go do czerwoności. Paula, jak to wygląda u ciebie? Bo twoja historia jest naprawdę cudowna.
2: Mój chłopak, właściwie narzeczony Kuba, rok temu oświadczył mi się na plaży w Kołobrzegu, że uwielbia festiwal Sunrise, po prostu zaryzykowałam i wysłałam do was głosówkę.
0: No i pięknie, że to zrobiłaś. Słuchaj, no to może teraz zrobimy tak, że zadzwonimy po prostu do Kuby. Jak on odbierze, to ty mu powiesz, co się właśnie wydarzyło. Co ty na to?
2: Jasne.
0: Słuchaj, wysłałaś mi chwilę temu numer, więc ja go teraz wybieram. No i co? I dzwonimy. I miejmy nadzieję, że Kuba odbierze telefon. Ja już się przymykam. Odbieraj, chłopie.
3: Tak, słucham.
0: No, Paulina,
2: hej,
0: dawaj.
2: Kuba. Hej, Kuba. Słuchaj, jak wiesz, dzisiaj jest nasza 5. rocznica związku. No i wygrałam nam bilet na Sunrise, twój ukochany.
3: Co? Ale jak?
0: Kuba, pychu, Meloradio z tej strony, stary, jedziesz na Sunrise Festival 2026!
3: O matko!
2: No,
0: to jest ten moment, że możesz się ucieszyć, powiedzieć Paulinie coś miłego.
3: Jejku, kocham cię bardzo. To najwspanialszy prezent, jaki może być na naszą rocznicę. Ale w szoku jestem, to prawda?
0: To prawda, najprawdziwsze. Mam uszczypnąć?
3: Czekaj. Nie, to proszę,
0: Słuchajcie, kochani, pakujcie się już, no bo wakacje 2026 spędzicie na Sunrise Festival. Bilety na ostatni dzień tej imprezy lecą w tym momencie do was.
2: Ale ekstra.
3: Wspaniale, super.
0: To już koniec na dziś, jeżeli chodzi o rozdawkę biletów. Kolejne jeszcze na pewno na antenie Meloradia się pojawią, ale nie kończy się Sunrise On Air. Wracamy do Milkwisha, czyli gościa, który wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage.
1: Sunrise On Air w Meloradio.

0: po jego setach słychać, że chłop robi to, co kocha. Milkwish, który zagra na Red Stage na Sunrise Festival już pierwszego dnia sierpnia. I jego set w Meloradio. To był Sunrise on Air, a za chwilę startujemy z tym, przed czym robiliśmy Before, czyli dobre Melo. Na sam początek set od Tiesto, potem będzie Clapton, to będzie noc przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A za ten wieczór odpowiadałem ja, Pychu. Dzięki za dziś, no i życzę wam naprawdę szalonej piątkowej nocy.
1: Meloradio, Ino Wrocław.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają

0: portalem K24.info.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Inomax Inowrocław zaprasza.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopelatko w boju.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. M to

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: A może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja.